0: To jest nowa piosenka. Nowość.
1: To jest nowość w Super FM.

0: Super FM. Pogoda.
1: Za oknami jeszcze szaro, zimno i ponuro. Aktualnie na termometrach 8, ale odczuwalna jest o połowę niższa ze względu na wiatr. W ciągu dnia sporo słońca, ale mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Ciśnienie idzie w górę.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
1: I co ciekawe, nie podwyższa go wam szef ani kierownik, tylko poniedziałkowa aura. To znaczy, może podwyższyć jeszcze partner, partnerka, dziecko, o, ale na to już nie mamy wpływu. Kortyzolu nie oszukasz, ale wtedy włączacie Dzień Dobry, tu Super FM i samopoczucie z automatu się poprawia. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Razem z wami będę do godziny 9:00. Miło w ten poniedziałkowy poranek.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
3: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowfit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active & Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.

I to jest utwór, który zawsze pozytywnie nastroi nas na resztę dnia. Tu dzień dobry, to Super FM, 12 dzień października w kalendarzu. Jak się okazuje, właśnie dzisiaj świętujemy Dzień Bezpiecznego Komputera. Czyli jak macie laptopa albo komputer stacjonarny, to poduszek po nocy nie chowajcie do schowka pod łóżkiem, tylko obłóżcie nimi komputer. To macie pewność, że nic złego mu się dzisiaj przez cały dzień nie stanie. Jeszcze monitor tak można opakować profilaktycznie, jakbyście mieli się potknąć o kabel w drodze do łazienki.

Niezależnie od tego, czy jeszcze przewalacie się na drugi bok, a może właśnie smarujecie kanapkę twardym masłem z lodówki, Super FM jest zawsze z wami, tak jak super muzyka. Są i tacy, co jeszcze leżą w łóżku, ja nie myślą, by wstawać i myśleć o poniedziałku, ale to podobno jest zapisane w genach. Jak czytam, to czy jesteś porannym ptaszkiem, czy nocnym markiem, zależy w dużej mierze od genu clock. I co ważne, narzucanie sobie innego rytmu na siłę to bardzo, bardzo trudne. Czyli jak dzisiaj nie będziecie mogli ruszyć się z łóżka, ani otworzyć lewego, a potem prawego oka, to jest wina waszych genów, a nie was samych. Bo wy chcecie, no ale geny nie pozwalają, no.

0: Czy leżycie w łóżku, czy już szykujecie się powoli do wyjścia? Na zegarach zbliża się godzina 6, to czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Warto posłuchać, by wiedzieć, co dzieje się w Polsce i na świecie. A tuż po nich najświeższa prognoza pogody. Nie odchodźcie daleko.
1: Na program Dzień Dobry tu Super FM zaprasza Zdrowfit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb. Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
1: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM. Jest 6:00. Wiadomości Super FM.
4: Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził atakiem na premiera. Papież przejdzie operację, wykryto u niego guzek w płucach.
5: Super FM. Wiadomości.
4: Ewelina Walczak. Łukasz Gibała wygrał drugą turę przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zdobył 62,12% głosów, a Monika Piątkowska 37,88%. To oficjalne dane ze wszystkich obwodów głosowania opublikowane na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.
6: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygrał pan Łukasz Gibała.
4: Mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Do czasu ślubowania Gibały swoją funkcję będzie pełnił komisarz Stanisław Kracik, który wcześniej był zastępcą odwołanego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska. Marcin Kierwiński w TVP Info powiedział, że sprawcą był około 60-letni mężczyzna. Został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Służby trafiły do niego przez dokładną analizę treści udostępnionych w internecie. Na ich podstawie służby będą podejmować kolejne decyzje. Przypomnijmy, w niedzielę rano do służb ochrony państwa wpłynęła informacja o planowanym ataku na Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Instrukcje na wypadek ataku w szkole mają trafić dziś do dyrektorów i nauczycieli. To w związku z zeszłotygodniowymi atakami młodocianych nożowników. Dziś nadal w kilku szkołach zawieszono zajęcia. O szczegółach Marcin Starzec.
7: Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz zapowiedziała upowszechnienie instrukcji reagowania na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Materiały powstały we współpracy z MSWiA, MON-em, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW.
8: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna.
7: Dziś rano ministerstwo spotka się też ze związkami zawodowymi.
8: Tak, żeby popracować nad tym, żeby jeszcze skuteczniej wspierać bezpieczeństwo.
7: Resort przygotował również wsparcie dla nauczycieli i rodziców, w tym webinary z psychiatrami. W związku z atakami, do których doszło w zeszłym tygodniu w Wyszkowie, dziś i jutro zajęć nie będzie w 9 szkołach na terenie miasta i gminy.
4: Niepokojące wieści o stanie zdrowia papieża. Podczas modlitwy Anioł Pański na placu Świętego Piotra Leon XIV powiedział, że lekarze wykryli u niego guzek w płucu w początkowej fazie. W najbliższych dniach podda się operacji jego usunięcia. Jeśli zastanawiacie się, czy wróci ciepła jesień, to jest światełko w tunelu. Najpierw jednak gorsze wieści. Do środy raczej pochmurno i wietrznie.
9: Nieco cieplej może zrobić się pod koniec tygodnia, szczególnie właśnie na zachodzie Polski. W piątek temperatura może wzrosnąć do około 17-18 stopni w tamtej części kraju.
4: Mówi Anna Gryczman.

0: z IMGW, taka pogoda utrzyma się do soboty. Od dziś do piątku w województwie mazowieckim odbywać się będą ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe. Chodzi o sprawdzenie funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności.
1: Super FM. Pogoda.
2: No i proszę, mamy jesień i mamy przelotne opady deszczu o poranku, te mogą się pojawić. Mamy także 3 stopnie odczuwalne, choć na termometrach 7. W ciągu dnia maksymalnie do 13, po południu nieco więcej słońca, ale szału temperaturowego to nie będzie. Ciśnienie pnie się w górę.
3: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
2: No to tak jak wy, trzeba z pozycji poziomej przyjąć najpierw pozycję siedzącą, a potem pionową. Czyli prostujecie kości, pniecie się w górę, rozciągacie mięśnie, lewą albo prawą dłonią przeczesujecie opadający kosmyk włosa i dzień się rozpoczął. Do budzika proszę nie mieć pretensji, bo to żeście sami go ustawili, on nie jest niczemu winien. Na zegarach 4 minuty po godzinie 6, to dzień dobry, to Super FM, Tomek Janicki. Mówię wam głośne, dzień dobry i razem będziemy do 9. I tak już będzie codziennie. O, i to jest najlepsze. Tak jest.
3: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowfit. Sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
5: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma SenProbi. Producent probiotyku Active & Sport. SenProbi. Probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.

12 minut po godzinie 6, tu dzień dobry, tu Super FM. A tak dla was gramy o poranku. Rag and Bowman, to od razu lepiej zakłada się skarpetki. Albo drapie po głowie na przykład, proszę bardzo. Wczoraj świętowaliśmy Dzień Dziewczyn. To takie święto młodych kobiet, ale świętują je wszystkie panie niezależnie od wieku. Czyli drodzy panowie, jeśli wczoraj wypadł wam dzień z kalendarza, bo byliście w sobotę na przykład na imprezie, niedziela była, jakoby jej nie było, bo gdzieś ten czas się zatrzymał, bo kartkę z kalendarza przegapiliście, to dzisiaj przed wyjściem do pracy jeszcze możecie się poprawić, wykazać, pokazać swoje drugie, lepsze ja i zrobić dobre śniadanie do łóżka, jakąś kanapkę z twarożkiem i rzodkiewką, to posypać czarnuszką wszystko, szczypiorkiem, do tego w małym dzbanuszku jakiś kwiat, by było bardziej romantycznie. Tylko nie budźcie jej w stylu, ej, wstawaj, i ciągniecie za ramię, po czym włączacie wszystkie możliwe lampy w pokoju, tylko z klasą, gustownie, jak w lalce. No chyba, że chcecie, by o poranku rozbudził ją blask światła. Co? Proszę bardzo. Nie wiem tylko, czy efekt końcowy będzie taki, jak zamierzony.

0: A, idzie się rozmarzyć. Z taką muzyką najlepiej to by się budziło w sobotni albo niedzielny poranek. A tu proszę, poniedziałek i 20 minut. Tak, 21 minut po godzinie 6. W dzień dobry, tu Super FM. I to jest dobry czas, by albo umyć zęby po zjedzonym śniadaniu, albo by zacząć w ogóle robić wspomniane śniadanie. Ale będą i tacy, co jeszcze smacznie przerzucają się na drugi bok, bo mają na 9 do pracy. To pozazdrościć. W piątek odbyło się pierwsze szczecińskie forum psychoonkologiczne i opieki paliatywnej w ramach Różowego Października. Radio Super FM było patronem medialnym wydarzenia i o tym przeczytacie także na naszej stronie super.fm, tam was zapraszam. Rozmawialiśmy z organizatorką tego wydarzenia, dr Katarzyną Wojtyniak.
1: Spotkaliśmy się tutaj w bardzo dużej różnorodności. Specjaliści medyczni, niemedyczni, osoby z doświadczeniem choroby nowotworowej, osoby wspierające swoich chorujących bliskich. Także w pierwszej edycji, bo jest to pierwsza edycja wydarzenia, poruszamy bardzo tematy komunikacji z pacjentem. Lekarz, specjalista onkolog, fizjoterapeuta, dietetyk, psycholog, a także w każdym panelu bierze udział osoba z doświadczeniem choroby nowotworowej. I tutaj te historie są najbardziej cenne.
0: To są bardzo cenne historie, choć najlepiej, oby takich było jak najmniej albo wcale.

0: Stay With Me. Tak będzie do was wołało wasze łóżko i ciepła kołdra, ale nie dajcie się zwieść, niech ono was nie zatrzymuje, bo kolejny tydzień wyzwań czeka. Mam tutaj zabawę dla wszystkich, którzy właśnie teraz albo już robią śniadanie, albo właśnie przetarli oczy ze zdumienia, bo zadzwonił budzik i pokazał 29 minut po godzinie 6. I dla tych najbardziej zaskoczonych mam do przekazania gadżety Radia Super FM. Konkretniej torbę na zakupy. Tak na dobry początek tygodnia. Co trzeba zrobić, aby ją zdobyć? Wystarczy zadzwonić na nasz
1: pomarańczowy telefon Radia Super FM 91 24 55
0: i powiedzieć, co was zawsze najbardziej zaskakuje w poniedziałku. A najciekawszą odpowiedź nagrodzę i rozdam wam dzisiaj torbę płócienną na zakupy. I z taką torbą to śmiało możecie się pokazać w osiedlowym sklepie, możecie stać w kolejce po wędliny, możecie spakować dziecko na basen czy WF, nawet możecie sobie założyć na głowę. Nie ma sensu się ograniczać, zastanawiać, co powiedzą ludzie wokół. Pełna dowolność. Co was zawsze najbardziej zaskakuje w poniedziałku? 91 24 55. Telefon czeka, a już za chwilę najświeższe prognoza pogody. Zostańcie razem z nami.
1: Na program Dzień Dobry tu Super FM zaprasza Zdrowit. Sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi. Producent probiotyku Active and Sport. Senprobi. Probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
1: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrowit. Tu jest twój klub fitness.
3: Super FM. Pogoda.
0: Póki co za oknami jeszcze szaro, ciemno i nieprzyjemnie, a i może przelotnie popadać, aktualnie do 7 stopni, ale po południu pojawi się więcej słońca i słupki rtęci pokażą nawet 13 stopni. Ciśnienie idzie w górę, to i nasze samopoczucie z każdą chwilą będzie lepsze.
1: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody Zdrowit. Tu jest twój klub fitness.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
0: Będzie lepsze pod warunkiem, że wstaniecie i że się rozbudzicie, a i powiecie poniedziałkowi: no cześć stary, miło cię widzieć. Bądźcie z nim na ty, czekałem albo czekałam na ciebie cały weekend. I to wtedy miło się poniedziałkowi zrobi i odwzajemni wasze uczucie. A jak mu tak nie powiecie, no to zawsze jest dzień dobry, to Super FM. To włączacie sobie radio w kuchni, w łazience, w samochodzie też możecie, a jakże. I pozytywna energia otula was od samego rana. My jesteśmy lepsi jak kołdra. Też otulamy, ale muzyką. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach 6:31. Za chwilę pierwszy poranny serwis drogowy, czyli pomoc drogowa.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
1: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowit. Sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi. Producent probiotyku Active and Sport. Senprobi. Probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: No, to nie ma co patrzeć na zegarek, to trzeba pędzić do pracy, choć do siódmej pozostało jedynie 20 minut. I to może was zmobilizuje, by przyspieszyć nieco o poranku i zdążyć wszędzie na czas, ale patrząc pod względem ruchu na szczecińskich drogach, to nie będziecie mieli problemu z dojazdem do pracy. Przejezd dla energetyków i trasa zamkowa w stronę centrum. Nieco większy ruch na Nabrzeżu Wieleckim od strony ulicy Jana Skolna. Tam postoicie dłużej, ale też Kolumba. Przejezd na Zatok Wyszyńskiego w kierunku Bramy Portowej. Tak samo dobrze jedzie się teraz ulicą Południową od Ronda Hakena przez Mieszka I do Placu Szerockiego. Hamulec przyda się przed Placem Szarych Szeregów czy ku słońcu jadąc z Gumieniec w stronę centrum. Ale generalnie dojedziecie wszędzie bez większego problemu. No i to cieszy najbardziej. Wszystko wskazuje na to, że po prostu lepiej o poranku szybciej wstać i wyjechać z domu do pracy, a to macie pewność, że korki was ominą, bo potem to wy będziecie musieli je omijać. O, taka złota zasada poranka. 19 minut zostało do godziny 7, no i teraz gramy dla was super muzykę w Super FM.

0: szczęście.
1: Będzie pięknie i tak sobie mówcie, śpiewajcie o poranku, nućcie pod nosem. Z Dzień Dobry, tu Super FM i Marisą. W poniedziałek to macie pewnik dobrego dnia i tygodnia. 14 minut zostało do godziny 7. Napisała do nas nasza słuchaczka, do naszej redakcji, pani Ewa, i pisze, że najbardziej zaskakuje ją w poniedziałku, uwaga, to, że jest na samym początku tygodnia. No ale to wiesz co, Ewo, to jest coś w tym, bo gdyby zamienić poniedziałek z piątkiem, to wtedy każdy z utęsknieniem czekałby na poniedziałek, a o piątku nawet nie myślał. Taka pokrętna logika, ale to zawsze możesz, Ewo, zaczynać tydzień od wtorku i poniedziałek nie będzie już wtedy dużym zaskoczeniem dla ciebie. Trzymam kciuki, słuchaj, torba na zakupy wędruje do ciebie, a jak chcecie o poranku kogoś pozdrowić, może opowiedzieć, jak wam mija pierwsze w tym tygodniu poranne wstawanie, albo kiedy jesteście w aucie i się nudzicie, to śmiało dzwońcie, nasz pomarańczowy telefon jest cały czas dla was dostępny. 91 2 4 5 5.

0: No i taka muzyka się poleca w poniedziałkowy poranek. W Dzień Dobry, tu Super FM. Michael Sambello kończy muzycznie tę godzinę. Ja wam polecam zostać razem z nami, bo już punktualnie o godzinie 7:00 najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla was Ewelina Walczak, a w nich między innymi o fikcyjnych skierowaniach na CITO. O co chodzi? O tym już za chwilę.
1: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowfit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active & Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb. Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
1: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
11: Budzisz się?
10: Wstajesz?
11: Poranna kawa ci nie smakuje?
10: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
11: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
10: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
11: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
10: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
11: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7:00 i złap z nami energię na cały tydzień.
1: Aktywny start? Ze Zdrowfit tak! Na program zaprasza Zdrowfit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active & Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.

0: W Gardnie nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. FIGE. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
1: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
2: I po reklamie.
3: Jest 7. Wiadomości Super FM.
4: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrole, ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
4: I jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie 1 000 000 Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje Dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie 1 000 000 chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
6: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
4: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
7: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
4: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu, tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 97 groszy, benzyny 98 7 zł i 85 groszy, a maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
8: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness.
2: Super FM. Pogoda.
9: Jakby dzisiaj was męczyła jesienna chandra, bo ciemno na dworze, bo zimno i tylko 7 stopni, a i też bo chmury i przelotne opady deszczu, to pamiętajcie, że po południu ma się pojawić więcej słońca i słupki rtęci powędrują dzisiaj do 13 kresek. I wtedy będzie już bez deszczu.
8: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness.
10: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
9: Ciśnienie idzie w górę. Biometr już taki jak dzisiaj, jak poniedziałek trochę.

0: Niby obojętne dla nas, ale jednak w dłuższej perspektywie dnia niekorzystne, bo to musisz wstać, bo to musisz się wyszykować do pracy, powalczyć z dziećmi o poranku, o koszulkę, o wybór spodni też, dokładnie tak, wytłumaczyć, że to już nie lato, a jesień, że trzeba ubierać się cieplej i zaczynasz tę batalię od nowa. Ale macie pod ręką zawsze super muzykę w Super FM i to niezależnie od tego, jak wygląda wasz poranek, w Dzień Dobry to Super FM macie pewność, że przejdziecie przez niego gładko i bez obawy o dobre samopoczucie. Tomek Janicki, cześć, witajcie, a już za chwilę razem z Pauliną rozgrzejemy was, a bardziej wasze mięśnie, kości, stawy w naszym porannym cyklu Aktywny Start. Ten już za chwilę, a teraz gramy Portugal Man i Feel It Still. Będzie też Outcast, a na zegarach 4 minuty po godzinie 7.
1: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowfit. Sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
1: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.

0: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
1: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
0: Aktywny start w Super FM.
2: No, o tej porze to można się przewracać na drugi bok na przykład. Ale są też i tacy, i to zdecydowana pewnie większość, że już stoją w korkach, albo zbierają się do wyjścia, albo może wiążą sznurówki. Razem ze mną w studiu jest Paulina, trener personalny Zdrofit Piastów Office Center. Cześć Paulina, dzień dobry.
3: No cześć, dzień dobry. A jak już mówisz o butach, to także i wtedy można wykonać pewne rozciągające ćwiczenie.
2: No pod warunkiem, że nie masz takich wsuwanych tam, wiesz, mokasyny czy coś.
3: To w niczym nie przeszkadza. Stawiasz jedną nogę trochę przed sobą, lekko uginasz drugą i pochylasz tułów do przodu z prostymi plecami. Powinieneś poczuć wtedy delikatne rozciąganie z tyłu nogi.
2: Czyli przy okazji mogę zawiązać sobie buta. O, proszę.
3: No, właśnie o to chodzi.
2: To jest genialne. Całe życie myślałem, że się ubieram, słuchajcie, że przygotowuję do wyjścia, a tu proszę, no, trenujesz i to nawet o tym nie wiesz.
3: Tylko bez szarpania. Kilkanaście sekund na jedną nogę, a potem zmiana.
2: No dobra, jak mam buty bez sznurowadeł, to też tak mogę?
3: To nadal możesz się rozciągać.
2: A jeśli pracuję z domu?
3: Też.
2: A jeśli w ogóle nie planuję dzisiaj wstawać?
3: No to mamy większy problem.
2: Wiedziałem, że gdzieś znajdziemy jakąś granicę taką górną, że już nie będzie wytłumaczenia.
3: Takie krótkie rozciąganie jest świetnym sposobem, żeby rano uruchomić nogi po kilkunastu godzinach snu. Ruch musi być spokojny, ale komfortowy.
2: Czyli zanim wyjdziemy z domu, lewy but, rozciąganie, prawy but, rozciąganie i można śmiało ruszać do roboty.
3: Dokładnie tak.
2: No i to polecamy na poniedziałkowe rozciąganie razem z Pauliną. Proszę bardzo.
0: Aktywny start w Super FM. Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
1: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.

0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: 21 minut po godzinie 7. No i widać ten większy ruch w okolicach przedszkoli, szkół, ale także na strategicznych skrzyżowaniach. Powoli jedzie się ulicą Ku Słońcu, Europejską, Dworską, ale także Okulickiego do ronda Gierosa na Gumieńcach. To samo dotyczy kierowców pędzących od strony Nieburzewa w kierunku ronda Giedrojcia. Zwolnicie m.in. na Krasińskiego czy Kołłątaja do ronda Sybiraków. Powoli również jedzie się ulicą Bogumińską. Tutaj już od pokoju w stronę Chorzej. Tam musicie wygospodarować około 10 minut, by przejechać dalej w stronę Obotryckiej, ale później, tak jak patrzę, Wilcza, Strzanieckiej i Matejki bez większego problemu, no przynajmniej na razie. Nie ma utrudnień na Gdańskiej, jadąc zarówno w stronę Prawobrzeża, jak i do centrum. Ale za to zwolnicie na S3 jadąc z Goleniowa do stolicy Pomorza Zachodniego, bo tutaj na węźle Kliniska Małe trwa przebudowa drogi i tym samym zwężenie jest drogi do jednego pasa. Polecam zachować ostrożność. No i co? I dużo cierpliwości. To przede wszystkim.
0: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dealera ma znaczenie.
1: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: No i proszę, uśmiechnięty Benson Boone. I takiego uśmiechu życzę każdemu o poranku. I tak możemy jechać do pracy, do szkoły. Z super muzyką jest zawsze przyjemniej. W dzień dobry, to Super FM. 5 minut zostało do godziny 7.30 i do pierwszego lokalnego wydania wiadomości w Super FM. Tema dla was skrzętnie przygotowane. Andrzej Kutys, warto zostać razem z nami, by wiedzieć, co dzieje się w Szczecinie. Ale będzie też serwis sportowy, najświeższa prognoza pogody. Wszystko dla was.
1: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowfit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
3: Reklama.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
3: Na program zapraszam. Nasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Jest i on. Zregenerowany, wyspany po weekendzie. Andrzej Kutys, proszę. Ani zregenerowany, ani wyspany. Dzień dobry. Po weekendowym, szczególnie w sobotę, paraliżu miasta, gdy zamknięto nitkę wyjazdową trasy zamkowej, obecnie sytuacja w normie. Natomiast z wyprzedzeniem zwracamy uwagę, że szykuje się remont w centrum Szczecina. Prace obejmą odcinek od Malczewskiego do Piłsudskiego wraz z częścią tego ruchliwego skrzyżowania. Jak informuje zarząd dróg, zaplanowano wymianę dwóch warstw nawierzchni oraz regulację uzbrojenia. To od przyszłego poniedziałku, 19 października, do końca miesiąca. Jeszcze będziemy Wam o tym oczywiście przypominać. Ponadto, choć tu w nocy, tramwaje szczecińskie remontują torowiska. Mowa o linii 6 i północy miasta. Oznacza to także hałas w godzinach nocnych na ulicy Światowida oraz skrzyżowaniu Wiszesława Strzałowskiej oraz Świętojańskiej.
13: Więcej w pomocy drogowej Super FM.
12: Czy można było lepiej poinformować kierowców o zamykaniu trasy zamkowej? Te pytania się pojawiają na internetowych grupach i może jeszcze będzie okazja o to pytać urzędników czy radnych. Natomiast dzisiaj u nas w rozmowie Radia Super FM od rana już były radny, obecnie poseł, więc zakładam, że jednak nieco inna tematyka zdominuje poniedziałkowy poranek. W studiu prowadzący audycję Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
14: Cześć, Andrzej. Myślałem, że mnie zapytasz, czy jestem zregenerowany i wyspany. Ja wtedy mógł tak entuzjastycznie zareagować niż ty. Cześć, dzień dobry, poseł.
12: Wyglądasz na zregenerowanego.
14: Co za ironia. Będzie dzisiaj poseł Artur Szałabawka z nami w studiu. Tak jest, tak się właśnie stanie. Czy będziemy rozmawiali o sprawach lokalnych? Owszem też, ale też o sprawach centralno-lokalnych, jak na przykład kwestia nocnej prohibicji, która ostatnio wróciła w Sejmie i okazuje się, że szczeciński poseł był jednym z tych, który nie chciał tego, żeby po 22 obowiązywał zakaz sprzedawania alkoholu. O tak, co, jak, dlaczego, o tym będziemy mówić. Poza tym szereg innych ważnych tematów.
12: Zapraszamy po godzinie 8.
13: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
12: W wyjątkowych różowych trykotach w ramach akcji Różowy Październik, która ma zachęcić kobiety do profilaktyki raka piersi. Piłkarze Pogoni Szczecin na własnym stadionie pokonali w niedzielne popołudnie 2-0 zespół Korony Kielce. Bramki dla Dumy Pomorza zdobyli Maciej Wojciechowski oraz Paul Mukairu. Kluczem do zwycięstwa była jednak defensywa, podkreślał pomocnik granatowo-bordowych Jan Biegański.
15: Naszą bolączką w tamtym sezonie była defensywa, a teraz ją naprawdę poprawiliśmy i ciężko na to pracujemy i naprawdę widać tutaj poprawę. Mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste kąta.
12: Pogoń po wygranej z Koroną zajmuje czwarte miejsce w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Do liderującego Górnika Zabrze traci 7 punktów, ale Portowcy rozegrali jeden mecz mniej. Co jeszcze działo się w sporcie? O tym więcej już teraz.
16: Super FM Sport.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył turniej tenisowy w Wuhan, ostatni tysięcznik WTA w tym sezonie. Zobaczymy w nim ostatecznie trzy polskie singlistki. Magda Linet odpadła w eliminacjach, Magdalena Fręch też, ale dostała się do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i dziś rano zagra z Mananchayą Savankiau z Tajlandii. Jeśli wygra, to w drugiej rundzie zmierzy się z Igą Świątek, która ma wolny los w rundzie pierwszej. Maja Chwalińska na początek zagra z Egipcjanką Majar Sheriff. A w Shenzhen trwa męski tysięcznik, do 1/8 finału awansował Hubert Hurkacz, który pokonał wczoraj Chińczyka i Zhu 6-2, 3-6, 6-3.
18: Nie był to łatwy przeciwnik, no i też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać, natomiast dzisiejszy przeciwnik też grał bardzo agresywnie, dobrze serwował i nie było łatwo wejść w rytm i dlatego też się troszkę ciężej grało, natomiast kolejne dobre zwycięstwo i walczę dalej.
17: O ćwierćfinał Hurkacz zagra jutro. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Legia Warszawa jako jedyny zespół w Ekstraklasie nie przegrała jeszcze w tym sezonie meczu. W 10. kolejce zespół Marka Papszuna pokonał Wisłę Kraków 2-0.
19: Byliśmy drużyną konkretną, mieliśmy więcej sytuacji. Strzeliśmy dwie bramki. Nie pozwoliliśmy przeciwnikowi na zbyt wiele. Właściwie tam jedna, dwie, może jakieś drobne sytuacje. 4 razy w ogóle doszli do jakichkolwiek możliwości, które mogły przynieść bramkę. My chyba tak licząc na szybko doszliśmy do 12.
17: Legia w tabeli jest trzecia, ma tyle samo punktów co Lech Poznań i 3 mniej od Górnika Zabrze. A w pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Max Verstappen z drugim zwycięstwem z rzędu, kierowca Red Bulla, był bezkonkurencyjny w wyścigu Formuły 1 Grand Prix Singapuru. Holender był najszybszy także w sobotnim sprincie. To jego 73. wygrana w karierze. Drugi był wczoraj Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Kimi Antonelli z Mercedesa, który prowadzi w klasyfikacji generalnej. I jeszcze siatkówka. Projekt Warszawa wygrał 5. edycję międzynarodowego turnieju Bogdanka Volley Cup. W finale pokonał gospodarzy z Lublina 3-1.
20: słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness.
11: Super FM. Pogoda.
21: Pogoda brzmi dzisiaj poniedziałkiem, bo na początku dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu. No, czyli mało radośnie i kolorowo. Parasol może okazać się dzisiaj na wagę złota, ale tylko do godziny 13, bo potem nieco więcej słońca i maksymalnie do 13 kresek. Wiatr umiarkowany z porywami, więc odczuwalna będzie niższa. Dzisiaj nie idzie w górę, a biometr taki no, nieobojętny, nie niekorzystny jest, bo jest.
20: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness.
22: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
21: No ale wy tacy nie bądźcie, nie idźcie duchem biometu. Tylko z uśmiechem przywitajmy nowy tydzień. Niech poniedziałek wie, że niczym nas nie przestraszy, że niczym nas nie zaskoczy. Tym bardziej korkami, bo już za chwilę pomoc drogowa, czyli najświeższy raport ze szczecińskich dróg. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Na zegarach 23 minuty do godziny 8, a to jest program Dzień Dobry, tu Super FM.
22: Dzień dobry, tu Super FM.
20: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrofit. Sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
23: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi. Producent probiotyku Active & Sport. Senprobi. Probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.

0: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: No i co? Istnujemy się ulicą Bogumińską w stronę Chorzej. Takie są fakty, tego nie da się ominąć. I ten korek zaczyna się już od skrzyżowania z ulicą Pokoju. Każdemu polecam jechać w spokoju, bez większych nerwów, bo na ten zator nie ma rady. Ani też objazdu, tym bardziej jeśli pędzicie w stronę centrum. Ale za to Obotrycka, Wilcza, z Czanieckiej Przejezdnej, tam już dużo czasu nie stracicie. Stoi nabrzeże Wieleckie, zarówno od strony ulicy Jana Skolna, jak i Kolumba. Zator tworzy się także na Wyszyńskiego w stronę Mostu Długiego, ale nie są to duże utrudnienia. Spory ruch na węźle Kijewo, zatrzymacie się już na nitce zjazdowej z autostrady A6, więc tam polecam...
2: Noga z gazu.
3: Tak jest, by nie doszło do tragedii. Jeśli chcielibyście skorzystać z wjazdu do Szczecina węzłem Dąbie, to to także jest dobre rozwiązanie, by kontynuować jazdę i Rydową do Ronda Gryfa, albo Tczewską bezpośrednio do Goleniowskiej. A w samym Dąbiu spory ruch na wspomnianej już Goleniowskiej, no ale to samo jest także na Pomorskiej. O dziwo, Emilii Gierczak przejezdna. No to zaskoczenie, patrzcie, no.
0: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dilera ma znaczenie.
3: Ale to fajnie by było, jakby było więcej takich pozytywnych informacji. No, na przykład przejezdna europejska, albo bogumińska. To kto by się nie ucieszył? A jeśli chcielibyście podzielić się z nami tym, co dzieje się na szczecińskich drogach, w waszej okolicy, to koniecznie dajcie znać.
0: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.

Margaret i Prima Ballerina jeszcze przed godziną 8 i takim tanecznym krokiem możecie śmiało wchodzić do szkoły, do pracy, do przychodni też, jak lecicie na badanie krwi. Gdziekolwiek jedziecie, jesteśmy razem z wami w Dzień Dobry, to Super FM. Ostatnio byłem w jednym ze szczecińskich kin na Nowej Lalce. O tym filmie się głośno mówi, bo na ekranie po długiej przerwie pojawił się Marek Kondrat. Ekranizacja Bolesława Prusa zbiera sporo pozytywnych opinii i informacji, ale też sam film może nas wiele nauczyć. No i proszę, mam tutaj taką złotą listę mądrości, czego uczy nas lalka. Otóż, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o kasę. Że mężczyźni są naiwni, a kobiety przebiegłe. Że miłości nie można kupić. No i niby pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy to nic. Bez pieniędzy, koniecznie tak mówię. Ale to patrzcie, niby pozytywizm, a jednak film pozytywny nie był, bo skończył się tragicznie. Czyli kolejny wniosek. Pieniądze szczęścia nie dają.

0: Happiness, ja Alexis Jordan. Dzień dobry, to Super FM. 6 minut zostało do godziny 8. Chociaż szczęśliwi czasu nie liczą, czyli my wszyscy, bo pierwsza zasada poniedziałku mówi: jak jedziesz do pracy, to z radością, to szczęście się do ciebie uśmiechnęło, bo masz po co wstawać o poranku. Już za chwilę godzina 8 i czas na najświeższe wiadomości. Temat dla was Ewelina Walczak, a tuż po nich poranna rozmowa Michała Kaczmarka. Na nią zapraszam już teraz. Gościem będzie poseł Artur Szałabawka.
1: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowfit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
10: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
11: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
12: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
13: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy: gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc, jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego, bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni: PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum

0: Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
5: I po reklamie.
6: Jest 8. Wiadomości Super FM.
7: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
8: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
7: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
9: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służby Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
10: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
9: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
7: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i z Tarnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
11: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
7: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie i nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
0: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
12: I tydzień zaczynamy z posłem Prawa i Sprawiedliwości Arturem Szałabawką, który jest na żywo z nami w studiu. Panie pośle, kłaniam się, dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
12: Chce pan nam jakoś w raporcie drogowym pomóc, bo rozmawialiśmy przed momentem jeszcze poza anteną, że pan mówił, że dramat komunikacyjny się w weekend przydział i że w ogóle w Szczecinie to armagedon drogowy.
13: Dramat komunikacyjny to był, jak ktoś chciał ze Skolwina na Pomorzany dołem przedostać. Natomiast tutaj rozmawialiśmy o tym, że całkiem niezłe macie powiadomienie o korkach. O tym rozmawialiśmy.
12: Słuchać proszę Radio Super FM, ale jakoś pan chce coś zaapelować do

0: prezydenta Szczecina może, albo jakieś nie jakąś wiem, rekomendacje, co tu się
1: może,
0: dzieje?
1: Może odnośnie, halo, halo. Może panie prezydencie, może więcej informacji, bo wiem, że pewne działania w sobotę, niedzielę się przeprowadza i akurat myślę, że musiało to się zadziać, ale ludzie byli zdezorientowani nie tylko tam na dole, gdzie ja byłem, tylko na bramie portowej, na Krygiera, wszędzie, cały Szczecin po prostu stał, cały Szczecin stał.
0: Dlaczego pan był jednym z tych posłów, który nie chciał nocnego zakazu sprzedaży alkoholu? To się wydawało takim tematem ponad podziałami, a tutaj proszę bardzo, kilkunastu posłów się wyłamało i pan był jednym z tych, który nie chciał tego zaostrzenia przepisów.
1: Uważam, że jesteśmy demokratycznym krajem i spełniamy wszelkie znamiona, dobre znamiona kraju, w którym sprzedaż alkoholu może odbywać się w sposób prawny, legalny i bez takiej potrzeby. My daliśmy przecież samorządom możliwość wprowadzania tych obostrzeń, tych zakazów od 22 czy od 23 i teraz my to robimy ustawą. Znaczy Platforma przygotowała ustawę i ją wprowadziła. Wie pan, pod pozorem tego, że alkoholizmu jest tak dużo i teraz jak będzie ta ustawa od 22, to nie będzie alkoholizmu. Ja widzę, co się dzieje, tak? No, zyskają na tym na pewno dyskonty, te zagraniczne sieciówki, na tym na pewno zyskają. Na pewno stracą polscy przedsiębiorcy, którzy jednak płacili podatki w Polsce, a szara strefa będzie się powiększać, bo ja nie wiem, czy pan redaktor orientuje się, jak w Szczecinie teraz alkohol w nocy się sprzedaje. Takie rowerki elektryczne jeżdżą.
0: No właśnie, no. Jest tych takich, powiedzmy, z forteli kilka. Jest na przykład, nie wiem, był fortel swojego czasu dopłaty do nocnych zakupów.
1: Tak, to też.
0: Albo było, że się zamawiało alkohol na wynos, czy z dowozem, ale ten dowóz był na przykład poza sklepem i to polegało na tym, że ekspedient wynosił po prostu poza lokal.
1: Robimy szarą strefę, no niepotrzebną, tak, ale do niczego to dobrego nie doprowadza.
0: Ale alkohol kultura po 22 też nie doprowadza do niczego dobrego.
1: Panie redaktorze, tylko że kultura picia w Polsce już się naprawdę zmieniła od tych 15-20 lat. Coraz mniej ludzi.
0: No, ale jak tak szczerze mówiąc, jak się pan zapytał przeciętnego człowieka, czy na wojska polskie, no to nie jest kultura picia. No.
1: Przeciętnego człowieka by się pan zapytał, to praktycznie kto kupuje po 22. To nie chodzi o to. Chodzi o zasadę takiej wolności. Dla mnie jest to rzecz ważna i no dlatego no, zagłosowałem przeciw, bo uważam, że gdyby alkohol sprzedawany był zgodnie z prawem, a prawo mamy bardzo dobre, jeśli chodzi o to, żeby przestrzegać skutecznej sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych ono jest bardzo dobrze rozwiązane, proszę bardzo, dowód 21 lat, wchodzi osoba 50-letnia i tak proszona jest o dowód. Osobom pod wpływem alkoholu nie można sprzedawać, tylko egzekwować. A teraz tak, mamy alkoholików dalej, mamy osoby różne przestępcze, które czasami kumulowały się pod tymi sklepami, policja też miała na nie wgląd.
0: No
1: teraz
0: i proszę to bardzo, wszystko dzięki jest samorządowi na przykład i dzięki temu, że jest ta uchwała, to ten kontrowersyjny sklep na Pomorzanach, o którym kiedyś była mowa, ja nie wiem, czy on się w końcu zamknął, czy nie, ale jak ja tam przejeżdżałem miesiąc temu, to było wielki napis do wynajęcia, czyli zakładam, że został przyduszony.
1: Każdy
0: już się nie będzie gromadzić
1: każdy
0: element pod
1: każdy
0: sklepem nocnym.
1: Każdy sklep polskiego przedsiębiorcy, który prowadził sprzedaż alkoholu nocną, to on na tej sprzedaży alkoholowej utrzymywał się przez to, że mógł funkcjonować w dzień.
0: Ale jeżeli
1: no
0: tam
1: teraz
0: w
1: taki sklep
0: dnia,
1: w dzień
0: w
1: się nie...
0: Dnia, to w ciągu dnia, ale jeżeli tam w ciągu
1: dnia wszyscy idą do Biedronki i kupują w Biedronce. No.
0: A jeżeli w ciągu dnia i nocy tam były zadymy i gromadził się pod tym sklepem element,
1: a
0: teraz
1: mamy prawo,
0: sklep
1: panie redaktorze?
0: Upadnie, to znaczy, że w sumie można powiedzieć, że no okej, przedsiębiorcy się wydarzyła krzywda, to smutne, ale dla tak zwanego ładu społecznego wydarzyło się coś dobrego.
1: Dla ładu społecznego tam powinna interweniować służby państwa, które powinny wprowadzić prawo. Gdyby było prawo i zgodnie z prawem sprzedawany alkohol na Pomorzanach, to nie byłoby tych burt.
0: No ale
1: koniec.
0: Pan wie, panie pośle, że nie można, że tak powiem, patrolu straży miejskiej czy policji pod każdym całodobowym sklepem monopolowym postawić.
1: Nie, akurat nie pod każdym. Natomiast prawo bardzo łatwo wyegzekwować, bo można bardzo szybko taki sklep było można zamknąć. Przyzna pan?
0: Reklamy piwa się panu podobały,
1: nie,
0: czy nie? Bo teraz tych reklam też nie będzie.
1: Wszystkie punkty pozostałe, ja byłem za nimi.
0: Czyli na przykład, jak mamy wydarzenie typu, nie wiem, Oktoberfest, gdzie można było pić piwo na Alei Kwiatowej w Szczecinie, to rozumiem, że teraz według pana takiego wydarzenia być nie powinno.
1: Nie, Oktoberfest może być, tam chodzi o kwestie reklamowe.
0: Tak? No ale potem to powiedzmy reklamowe, targowe, promocyjne, tam przedsiębiorcy to sobie rozpisywali trochę szerzej nawet.
1: Ja bardziej bym zachęcał rządzących, żeby jak już chcą walczyć z alkoholizmem, prawdziwym alkoholizmem, to niech zrobią porządek z małpkami, bo to jest problem alkoholizmu, to jest wyznacznik alkoholizmu.
0: Obserwuje pan to polityczne uniwersum, skandaliczne zresztą wokół byłego wiceministra rolnictwa z Koalicji Obywatelskiej?
1: Kołodziejczak? O Jezu, jak ja to wczoraj oglądałem, to jak to się potwierdzi, to jest coś wstrętnego. Tam doszło do... To, że on jest ćpun, to można było przypuszczać, bo niejednokrotnie...
0: Ostre słowo na antenie tutaj podają.
1: No, panie redaktorze, on sam powiedział, że brał narkotyki, a osoba, która bierze narkotyki, no mogę o nim powiedzieć jako polityk, że to jest ćpun,
0: szczególnie... Na tych nagraniach tak było słychać.
1: Dlatego powiedziałem, jak to się potwierdzi, że on zmuszał kobiety do brania narkotyków, no to ja to bym takiego człowieka, to po prostu jakbym go machnął, to nie wiem, naprawdę mu się krzywda stała, bo mnie czekał na prawo. Nie zrobię tego, ja mówię to w przenośni, ale to jest coś okropnego. Ten człowiek nie powinien już wejść na teren Sejmu. Jak jest prawdą, że on zmuszał kobiety do brania narkotyków, żeby później uprawiać z nimi seks, żeby były bezwolne, żeby mógł je wykorzystywać. Tam myślę, że jeszcze...
0: On wczoraj się zgłosił do ABW, prokuratura pewnie tym tematem się zajmie, ale co powinna z nim zrobić partia polityczna, która go wprowadziła do parlamentu? Ja wiem, że z punktu widzenia opozycji jest pewnie łatwiej mówić, ale no jestem ciekawy pana komentarza. Co by można było z takim politykiem zrobić?
1: Najgorsze, że tego polityka ktoś wypromował i to wypromował nie na jakiegoś szeregowego członka klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, tylko na czołowego działacza. No natychmiast zawiesić, wyrzucić, rozliczyć. Natychmiast. I to w każdej partii powinno się zadziałać. Ja myślę, że tutaj doktryna Neumanna, czyli jak jesteś w platformie, nie zadziała, bo po młodzieżowemu powiem, tak, premier Donald Tusk też tak młodzieżowo się teraz zachowuje, że no z takim to do końca, no. No, po prostu...
0: Dojechać do końca. Ostro, panie pośle. To jeszcze na koniec pana zapytam.
1: Ale, panie redaktorze, naprawdę nie
0: wypowiadam się... Ja panu pozwalam być szczerym na antenie radiowej, to prawda.
1: A ja szczerze panu mówię, że jak usłyszałem, że on zmuszał kobiety, że kobietom miał dawać narkotyki wbrew ich woli, żeby były uległe i mógł z nim jakiś seks prowadzić, to jest straszne.
0: Dwukadencyjność. Posłowie PSL-u będą promowali ustawę, żeby tą dwukadencyjność znieść. Nawet pojawiła się taki tweet jednego z polityków, że jeżeli ta dwukadencyjność nie zostanie zniesiona, to PSL zaproponuje też dwukadencyjność parlamentarzystów.
1: Dwukadencyjność parlamentarzystów myślę, że nie przejdzie. Natomiast dwukadencyjność
0: w
1: samorządach myślę, że to był punkt programowy też Platformy Obywatelskiej i ona się na to nie zgodzi. Ja tak myślałem, czy te kadencje na przykład prezydentów, wójtów, burmistrzów, bo znam ich bardzo wielu i bardzo wielu dobrych jest i bardzo wielu robi właśnie w tej chwili, jest w trakcie drugiej kadencji i ich nie będzie. I sam mam takie niepokoje, mówię, kalender, no naprawdę dobry fachowiec na dobrym miejscu, jeszcze jakby troszeczkę jest za wcześnie, żeby on chodził. Czy znowuż jeszcze nie należałoby oddzielić kwestii wyborów wójta od wyborów rady gminy na przykład, czy burmistrza i tą kadencję jeszcze wydłużyć?
0: Trochę tutaj
1: też patrzymy, mam dylemat w tej
0: trochę
1: kwestii.
0: Patrzymy na to już z takiego punktu widzenia, że tutaj jakiś konstytucjonalista powinien się wypowiedzieć, niemniej jednak, no niech pan zobaczy na Szczecin, prezydent 3-4 będzie rządzić Szczecinem 23 lata, bo tak to się będzie wyglądało. I tutaj nie pytam teraz o recenzję rządów prezydenta, a o to, czy rzeczywiście nie jest trochę tak, że ta dwukadencyjność powoduje, że wieczni prezydenci, czy osoby, które naprawdę mają taką pozycję, która jest trudna do podważenia w wyborach bezpośrednich, no jednak nie będzie od nich wymagała tego wyjścia ze strefy komfortu po minimum 10 latach rządów, maksimum po pewnie 30 paru, bo tyle pewnie rządzą niektórzy burmistrzowie i prezydenci. No.
1: Ja powiem w ten sposób. I to mówię jako poseł, to nie jest stanowisko naszego klubu, naszej partii, że czasami zastanawiałem się właśnie w ostatnim czasie, szczególnie po wielu, ja bardzo dużo rozmawiam z wójtami, burmistrzami w tych mniejszych miejscowościach, nie akurat z prezydentem wszystkim jakoś ostatnio słabiej, I zastanawiam się, czy 3 kadencje to nie byłoby dobre rozwiązanie.
0: No to już 15 lat wtedy.
1: To jest 15, ale to jest, no 15 lat, żeby coś dobrego zrobić dla gminy, to nie jest tak... Wie pan, 10 lat to tak szybko mija.
0: I jak no to jak ktoś rozpoczyna,
1: jak na przykład ktoś podnosi jakąś gminę, ja pamiętam jak na przykład Łobez, miasto upadłe można powiedzieć, pojawił się dobry włodarz i je do góry podciągnął, ale ja tak samo mógłbym wymieniać po kolei i no, mam ten dylemat też. Chyba zgodnie z PSL-em też troszeczkę, no mam.
0: Czy będziecie dyskutować?
1: Znaczy ja uważam, że dyskusja jest potrzebna.
0: Dobrze, panie pośle, kropeczka w takim razie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mamy prawie już kwadrans po godzinie 8:00. Ja był z nami Artur Szabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek.
1: Dziękuję i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness. Super FM. Pogoda.
3: Parasol może się przydać tym bardziej do godziny 12, nawet 13, kiedy mogą się pojawić przelotne opady deszczu i chłodno. Aktualnie 8 na placu Rodła, tyle samo na rondzie Łanów Podolskich. W ciągu dnia do 13 ciśnienie idzie w górę.
2: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
3: Ale jak patrzę na prognozy, to do środy z parasolem z pączo bym się zaprzyjaźnił. Warto mieć przy sobie, by deszcz was nie zmoczył. To jest program Dzień Dobry, tu Super FM. Tomek Janicki, witajcie. Już za chwilę kolejny raport ze szczecińskich dróg, czyli poranna pomoc drogowa, ale nie zabraknie także wiadomości lokalnych i super muzyki. Te dla was gramy o poranku, a i grać będziemy przez cały dzień.
4: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrofit. Sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
4: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
3: 16 minut po godzinie 8:00. Teraz Alize i Mła Lolita w Super FM. Tak muzycznie rozpoczynamy tę ostatnią wspólną godzinę w Super FM.

0: program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tłoczno na drogach w Szczecinie, trwa poranny szczyt komunikacyjny. Duży ruch w okolicy Ronda Giedroycia, to samo dotyczy dzielnicy Gumieńca i ulicy Europejskiej, Dworskiej czy Ku Słońcu. Ale poza tymi głównymi arteriami stoi także Okulickiego, Derdowskiego czy Wrocławska do Europejskiej. Jeśli jedziecie z Pilchowa do Szczecina, to zator czeka Was na Zagadłowicza, czyli drodze 115. A korek zaczyna się, tak jak patrzę, to już w Pilchowie. Stoi Zalewskiego do Wojska Polskiego, korek ciągnie się aż do papieża Pawła VI. Długi zator czeka Was na Wszystkich Świętych, a zatrzymacie się już na Przyjaciół Żołnierza przed skrzyżowaniem z Chopina. Dalej nie jest lepiej, jeśli jedziecie w kierunku Pogodna, no to tak jak patrzę, zatrzymacie się na Majdańskiego przed skrzyżowaniem z Wojska Polskiego. Pamiętajcie, że nadal trwają roboty drogowe na Wawrzyniaka, więc tam nie będziecie mogli skręcić, by kontynuować jazdę Mickiewicza czy Bohaterów Warszawy. Na koniec Gdańska, ta przejezdna w obu kierunkach i to cieszy. Jeśli pędzicie z Prawobrzeża do centrum, to dojedziecie na czas.
0: Program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Nowy Artur Rojek i jego Mirafiori. Dzień dobry, tu Super FM. Idealny utwór na taką aurę za oknem. Ale jak dojedziecie do pracy, to kto by tam się przejmował pogodą i tym, co się dzieje na dworze. 5 minut dzieli nas od godziny 8.30, a to czas na najświeższe wiadomości lokalne. Temat dla was Andrzej Kutys. On już za chwilę pojawi się przed mikrofonem w naszym studiu. Zróbcie sobie coś dobrego do picia i zostańcie razem z nami.
1: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowfit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
2: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do Twoich potrzeb.
3: Reklama.
4: Ile masz lat?
5: Ej, o wiek się nie pyta.
4: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
5: Teraz mnie zaciekawiłaś.
4: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
5: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
6: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
15: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
16: Korzyści pełen sklep.
17: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
18: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
19: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w Devitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. Devitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. Devitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
23: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
24: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków.
0: Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu.
2: Znowu sezon przeziębieniowy, a ty jak zawsze w super formie?
3: Poznaj mój sekret, czarnuszka CCD.
2: A co to znaczy CCD?
3: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio, czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
2: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
3: Od Oleofarm.
24: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
25: Na zegarach 8.30 w studiu jest już Andrzej Kutys.
26: Kultura picia w Polsce zmienia się na lepsze. Odgórnie wprowadzanie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu to tylko powiększanie szarej strefy. Tak mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Polityk ze Szczecina był jednym z niewielu, który zagłosował w Sejmie przeciw rządowej ustawie. W naszym studiu Szałabawka oceniał, że wystarczy egzekwować istniejące prawo wobec osób awanturujących się w pobliżu całodobowych sklepów, a samorządy o wprowadzeniu nocnej prohibicji mogą decydować same. Poseł PiS ze Szczecina był pytany także o komentarz dotyczący sprawy polityka KO Michała Kołodziejczaka, oskarżonego o branie narkotyków i agresję wobec swoich współpracowniczek. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę.
27: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
26: Szczecin jest jednym z pierwszych miast prowadzących profilaktykę raka płuca. Docelowo 50 placówek. Na razie ruszyły pierwsze 4, a jedną z nich jest szczeciński szpital w Zdunowie. Chodzi o miejsca, które będą realizowały ministerialny program profilaktyki raka płuca. W jego ramach pacjenci będą mogli bezpłatnie wykonać niskodawkową tomografię komputerową klatki piersiowej. To jedna z groźniejszych chorób, podkreślała w Szczecinie wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
28: Nowotwór płuc jest to nowotwór, który jest pierwszym nowotworem i mamy tutaj najwyższą śmiertelność, jeśli chodzi o nowotwory złośliwe. Ten program przeznaczony jest dla osób w wieku 55-74 lata. Dla osób, które palą, mają za sobą 20 paczkolat przepalonych w życiu, dla osób, które też są narażone na czynniki karcenogenne. Profilaktyka jest podstawą. Dlaczego? Dlatego, że złotówka włożona w działania profilaktyczne to jest 6 zł zwrotu, jeśli chodzi o koszty w medycynie naprawczej.
26: Program realizowany przez Ministerstwo Zdrowia ruszył na początku października.
27: To są wiadomości w radiu Super FM.
26: Szczecińscy koszykarze przegrali po raz pierwszy w sezonie, czyli sportowe podsumowanie weekendu, choć do trzeciej kwarty szli punkt w punkt. To w ostatniej części meczu przegrali 14-29, czyli koszykarze King Wilków Morskich Szczecin w Enea Arenie przy ulicy Szafera ulegli Śląskowi Wrocław 69-82. Zabrakło nam sił w końcówce, mówił skrzydłowy szczecińskiej drużyny Przemysław Żołnierewicz.
29: Ta energia nasza siadła, zaczęła się trochę frustracja i ten mecz nam po prostu uciekł. Dlatego Śląsk w pełni zasłużenie wygrał. Śląsk złapał wiatr w żagle i gdzieś tam później ciężko już było ich zatrzymać.
26: A to właśnie Żołnierz był najlepszym strzelcem Wilków w tym meczu. Na swoim koncie zapisał 16 punktów. Co jeszcze działo się w sporcie w miniony weekend? O tym już teraz w Radiu Super FM.
24: Super FM. Sport.
30: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Próba generalna przed startem siatkarskiej Ekstraklasy dla Projektu Warszawa. Brązowi medaliści poprzedniego sezonu w półfinale Bogdanka Volley Cup pokonali Volley Lublana 3-1, a w finale gospodarzy z Lublina także 3-1, mówi atakujący projektu Bartosz Gomułka.
31: W obu meczach troszkę taki niemrawy początek z tej strony, ale no na pewno fajnie się sprawdzić przed sezonem na pełnej hali, bo to wiadomo, że też ludzie jakoś tam dodatkową presję czy stres powodują, więc fajnie było się sprawić na pełnej hali. Czekamy już, nie możemy doczekać piątku na pierwszy mecz z Olsztynem. Mam nadzieję, że hala na Trowarzy będzie pełna.
30: Bogdanka Luk Lublin w finale przegrała, ale trzeba zaznaczyć, że grała bez liderów Wilfredo Leona i Rana Takahashiego. W tym sezonie zamierzamy walczyć o pełną pulę, mówi atakujący Kevin Sasak.
32: Zdajemy sobie sprawę, jak mocna w tym sezonie będzie ta Euroliga, ale myślę, że też mamy swoje atuty i będziemy starać się walczyć o medale. Walczyć o Super Puchar, walczyć w Pucharze Polski i również walczyć w lidze mistrzów?
30: Nowy sezon ligowy ruszy w Polsce w piątek. Legia Warszawa górą w klasyku piłkarskiej Ekstraklasy. Stołeczny zespół po golach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego pokonał Wisłę Kraków 2-0. Legia jest jedyną drużyną, która nie przegrała w tym sezonie meczu, ale w tabeli jest trzecia za Górnikiem Zabrze i Lechem Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. W Anglii wciąż znakomicie spisuje się Manchester City, który wygrał wszystkie mecze. Wczoraj w hicie kolejki pokonał Liverpool 3-0. Dla The Reds była to pierwsza porażka w sezonie. Broniący tytułu Arsenal wygrał w sobotę z Leeds 2-1 i do City w tabeli traci 3 punkty. Piłkarki ręczne z Lublina 33. sezon z rzędu zagrają w europejskich pucharach. W tym sezonie w Lidze Europejskiej, bo w decydującej rundzie eliminacji MKS wyeliminował Piotrkowie. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim Lublinianki wygrały 32-27, a u siebie różnicą 12 bramek. W Lidze Mistrzów Polskę reprezentować będzie Zagłębie Lubin.
4: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness.
24: Super FM. Pogoda.
25: Za oknami szaro, pochmurnie i deszczowo. Tak będzie do godziny 13, a po południu możliwe przejaśnienia i nieco więcej słońca. Maksymalnie do 13 ciśnienie idzie w górę i ani myśli na chwilę się zatrzymać. Jutro i pojutrze także dużo chmur i deszczowo. Nie chowajcie głęboko parasola.
4: Słonecznej aury życzy sponsor prognozy pogody. Zdrofit. Tu jest twój klub fitness.
5: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Tomasz Janicki.
25: Znaczy, nie chowajcie. No, chyba, że lubicie poczuć taki jesienny deszcz na sobie, by was tam muskał po czole, po rękach, po policzkach. O, to parasol faktycznie może okazać się zbędny, ale to idealna droga do L4, tym bardziej, że chłodno i szaro na dworze. Dobrze, że jest Super FM. Tutaj zawsze kolorowo od super muzyki i od ciekawych informacji ze Szczecina. Tomek Janicki, kłaniam się nisko. Cześć, dzień dobry, a na zegarach 25 minut, 24 minuty do godziny 9.
5: Dzień dobry. Tu Super FM.
4: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrofit. Sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
6: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active & Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 20 minut, tyle czasu dzieli nas od godziny 9. Nadal na ulicach Szczecina spory ruch, ale to był przewidywalny w zatory poniedziałkowy poranek, bo stała i nadal stoi ulica Zegadłowicza z Pilchowa do Szczecina. To samo dotyczy Majdańskiego do Wojska Polskiego, a od węzła Łękno powoli będziecie poruszać się do samego placu Szarych Szeregów. Bez zmian na gumieńcach, gaz, potem szybko hamulec i znowu sprzęgło i gaz. Tak jedzie się Europejską, Dworską, ale także Okulickiego, Derdowskiego czy Wrocławską. Bez zmian na Nabrzeżu Wieleckim. Duże utrudnienia czekają was jadące Jana Skolna do Mostu Długiego. To samo od strony ulicy Kolumba. Na koniec ulica Bogumińska. Tutaj nadal zator tworzy się już od ulicy Pokoju. Lepiej wyjechać wcześniej, by dojechać do celu na czas. A jeśli tego dzisiaj nie wprowadziliście w życie, bo to różnie bywało o poranku, to jutro, już wtorek, możecie zdecydowanie nadrobić. Uczymy się na błędach przecież.

0: No ja bym tak nie wyciągnął do góry. I just call to say I love you i to jest dobry kierunek w poniedziałkowy poranek. Zadzwońcie do partnerki, partnera, powiedzcie mu, że go albo ją kochacie i to będzie piękne rozpoczęcie tygodnia. 14-13 minut dzieli nas od godziny 9. Andrzej Kutys wspominał w wiadomościach, że zespół koszykarzy King Wilki Morskie przegrał swój ostatni mecz, jaki rozegrał ze Śląskiem Wrocław, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Pogoń Szczecin wygrała z Koroną Kielce 2-0 i to są powody do radości, ale jak zaznacza pomocnik Dumy Pomorza Jan Biegański, kluczem do zwycięstwa była jednak postawa w obronie.
1: Naszą bolączką w tamtym sezonie była defensywa, a teraz ją naprawdę poprawiliśmy i ciężko na to pracujemy i naprawdę no widać tutaj poprawę. Mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste kąta.
0: No pewnie, że są kluczowe, tym bardziej, że do pierwszego miejsca w Ekstraklasie brakuje nam jedynie 7 punktów i to jest szczęśliwa siódemka. Pozostaje dalej wygrywać i to najlepiej dużą różnicą bramek. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: How does it feel? To jest odwieczne pytanie każdego, kto obudził się w poniedziałkowy poranek i nie wiedział, co się dzieje. To ja pozdrawiam wszystkich.
1: A ja znam. Ja pamiętam oryginał tej piosenki. New Order.
0: O, proszę.
1: No bardzo, widzisz. Cześć Tomku.
0: Dzień dobry. Jarku, powiedz, jak po weekendzie?
1: Pracowicie. Trochę podźwigałem kilka kilogramów.
0: Czyli siłownia była sobotnią niedzielę.
1: Tak, była. Zaskoczył mnie w niedzielę mail naszego słuchacza, Tomka, 42-letniego szczecinianina, który napisał krótko. W pracy, słuchaj, nie ma sytuacji, w której mógłbym tłumaczyć się dwa razy. A w domu wszystko zaczyna go drażnić. I jak sobie tutaj poradzić z taką sytuacją?
0: I rozumiem, że na to pytanie dzisiaj będziesz odpowiadać.
1: Zdecydowanie wspólnie odpowiemy razem z naszym radiowym coachem, Kasią Lewandowską.
0: No to wszystko w takim razie po godzinie 9:00. Spotka się z wami Jarek Fengler w programie Super FM z widokiem na Szczecin. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Życząc pięknego dnia. Słyszymy się jutro o 5:30 w programie Dzień Dobry, to Super FM. Tomek Kaliński. Dziękuję wam pięknie.
2: Na program Dzień Dobry, tu Super FM zaprasza Zdrowit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
3: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active & Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
4: Reklama.
5: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
2: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
8: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfigę.pl.
9: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
10: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Afsz! Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
12: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
11: A co to znaczy CCD?
12: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
13: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
14: Od Oleofarm.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
15: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castorama.

0: Instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
1: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
0: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
3: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
2: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół, teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
0: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego, państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. Z sondażu dla dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
0: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
5: Super FM. Pogoda.
6: Poranek w chmurach i pod parasolem tak było, a do południa powinno się przejaśnić. Później znów na kilka godzin zachmurzy się i pokropi. Teraz 8 stopni niedaleko Politechniki Morskiej, 9 kresek w pobliżu Radisona.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
6: Dzień dobry, zapraszam. Prawie 4 minuty po godzinie 9. Sportowe podsumowanie weekendu. Kolejna podpowiedź od naszego radiowego coacha Kasi Lewandowskiej jeszcze przed 10, ale przede wszystkim dużo fajnej muzyki, przy której pracuje się spokojnie i bez stresu. Jarek Pędler, witajcie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Ewa Max, tak, gramy w przedpołudniowym programie Radia Super FM. Choć mieli swoje okazje, to zabrakło skuteczności w ataku. Piłkarze ręczni Sandry Spa Pogoni Szczecin w hali Szczecińskiego Domu Sportu przegrali 29-32 Zagłębiem Lubin w hicie piątej kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn. Przypomnijmy, Portowcy w tabeli Ligi Centralnej są na czwartym miejscu do liderującej drużyny z Lubina. Mają 5 punktów straty. Po 10:00 Piotr Jarząbek i Andrzej Kutys podsumują te najważniejsze wydarzenia sportowe weekendu, a za moment piosenka. Wiem, że ta piosenka świetnie sprawdza się w taki pochmurny, nieco ospały poniedziałek. Zatem, jeśli jesteście przy swoich biurkach, może czas na takie 3-minutowe pobudzenie. Pobudzenie szarych komórek.
1: Cześć, to Denzel. You are listening to Radio

0: Szybko przychodzą i szybko odchodzą, Andrzej. Weekend.
1: Ta piosenka jest bardzo nie w porządku, bo ona jest o piątkowej nocy, a to już nie działa. Możemy o poniedziałkowej śpiewać, ale tak pozytywnie powiem, bo piosenka jak zawsze bardzo fajna, że możemy już planować ten przyszły piątek.
0: Ja pamiętam piątkowe popołudnie i naszą rozmowę i jak zapytałem się ciebie, no dobrze, no ale weekend się zaczyna. Nie, on się już kończy.
1: To prawda, było tyle różnych zajęć, 3 mecze i wiele jeszcze innych kwestii, także sporo
0: czyli
1: pracy
0: dużo
1: było.
0: Dużo się dzieje w naszym mieście.
1: To prawda, też w Teatrze Letnim impreza Piersi na start. Tam również byłem jeszcze, tego echa pojawią się na naszym facebookowym profilu chociażby. No i też dużo sportu i muzyki oraz gier. No, jest co robić w Szczecinie, także to był taki weekend. Już w piątek człowiek wie, że w zasadniczo już jest poniedziałek.
0: A ja się bardzo cieszę, że będziemy mieli drugi nowy prom.
1: To prawda, o Bursztyn Unity porozmawiamy już za chwilę więcej w wiadomościach, bo trochę się tych informacji ujawnia oficjalnie, a trochę też przecieka, powiedzmy w taki sposób, i o tych nieoficjalnych informacjach również w wiadomościach mówić będziemy.
2: Reklama. Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
10: Ile masz lat?
11: Ej, o wiek się nie pyta.
10: Spokojnie. Nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
11: Teraz mnie zaciekawiłaś.
10: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź m.in. skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
11: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
12: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
13: To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
15: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
17: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie. Super FM.
17: Wiadomości.
0: Pół do dziesiątej. Wiadomości, Andrzej Kutys.
1: A wiadomości zaczniemy od mocnych słów. Ma nadzieję, że doktryna Neumanna, czyli chronienia swoich, w przypadku tego tu cytat ćpuna nie zadziała. Mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałobawka, pytany o oskarżenia byłych współpracownic wobec posła Michała Kołodziejczaka z KO, które ujawnił Kanał Zero.
18: To, że on jest ćpun, można było przypuszczać, bo
19: niejednokrotnie. No, to nie tutaj padają.
18: No, panie redaktorze, on sam powiedział, że brał narkotyki.
19: To jest no, ćpun, szczególnie. Na nadraniach tak było słychać.
18: Dlatego powiedziałem, jak to się potwierdzi. Jak to się potwierdzi. Nie powinien już wejść na teren Sejmu. Jak jest prawdą, że on zmuszał kobiety do brania narkotyków, żeby później uprawiać z nimi seks.
19: Myślę, że jeszcze... On wcześniej zgłosił do ABW, prokuratura pewnie tym tematem się zajmie, ale co powinna z nim zrobić partia?
18: Najgorsze, że tego polityka ktoś wypromował i to wypromował nie na jakiegoś szeregowego członka klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, tylko na czołowego działacza. No natychmiast zawiesić, wyrzucić, rozliczyć.
1: Kołodziejczak został zawieszony w klubie KO. Sam poseł przekonuje, że padł ofiarą pomówień i z pomocą Krzysztofa Rutkowskiego złożył dokumenty w ABW. Obaj twierdzą, że mają swoje nagrania na poparcie głoszonych tez.
20: Więcej na stronie super.fm.
1: Jednostka jest po udanych próbach morskich. Od listopada ma regularnie pływać na linii ze Świnoujścia, a chrzest, choć to akurat jeszcze nieoficjalna informacja, 11 listopada na wałach Chrobrego. Takie są najnowsze doniesienia o nowym promie armatora Unity Line Polska Bursztyn Unity. Wiadomo, że będzie go można zwiedzić, gdy zawinie do Szczecina, tak jak w przypadku bliźniaczego Jantara. Wtedy, na początku roku, przypomnijmy, ceremonia przyciągnęła tysiące mieszkańców.
20: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Choć mieli swoje okazje, to zabrakło skuteczności w ataku. Piłkarze ręczni Sandra Spa pogoni Szczecin w hali Szczecińskiego Domu Sportu. W ten weekend przegrali 29-32 z Zagłębiem Lubin w hicie piątej kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn. Przyczyn porażki próbował szukać skrzydłowy granatowo-bordowych Dawid Krysiak.
21: Na pewno kolejny mecz, gdzie przesypiamy początek. Bardzo dużo błędów i tak na dobrą sprawę cały mecz goniliśmy, doszliśmy, mieliśmy na przełamanie. Taki problem gdzieś tam znowu nawarstwiły się te błędy w drugiej części spotkania. Ciężko mieć jakiś problem do bramkarzy, bo jednak większość tych rzutów, które oni dostawali, było z 6 metra. Myślę, że my z przodu nie poradziliśmy sobie, zwłaszcza, że w końcówce mieliśmy szansę na wygranie tego meczu, tylko gdzieś tam te rzuty nie były z jakichś tam świetnych pozycji, nie były super przygotowane i myślę, że to był ten bunt.
1: Portowcy w tabeli Ligi Centralnej po tej porażce są na 4. miejscu. Do liderującej drużyny z Lubina mają 5 punktów straty, a jeszcze więcej sportu w Radiu Super FM. Zapraszamy już teraz.
22: Super FM Sport.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek staje przed ostatnią szansą, by zapewnić sobie awans do turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Przed nią jednak trudne zadanie, bo żeby zachować szansę, to w rozpoczętym dziś turnieju WTA 1000 w Wuhan musi dojść co najmniej do finału i liczyć na słabszy występ Karoliny Muchowej i Marty Kostiuk. Pierwszą rywalką Świątek być może będzie Magdalena French, która w pierwszej rundzie gra właśnie z Malanchayą Savankiau z Tajlandii. Świątek w Wuhan jest rozstawiona z 7, a z 16 zagra Maja Chwalińska, która w pierwszej rundzie zmierzy się jutro z Majar Sharif z Egiptu. W dobrej formie w ostatnich tygodniach jest Hubert Hurkacz, Polak. Jutro zagra o ćwierćfinał tysięcznika w Shenzhen, po tym jak w piątek ograł Nowaka Dżokowicza, a wczoraj Chińczyka Yi Zhu. Legia Warszawa kontynuuje dobrą passę w Ekstraklasie. W tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu, a wczoraj pokonała Wisłę Kraków 2-0, mówi trener Marek Papszun.
24: Chciałbym, żeby tak było, żebyśmy tą serię kontynuowali jak najdłużej, ale kiedyś pewnie też pęknie. Nawet jak pęknie, no to myślę, że szybko wrócimy, oby ona dłużej, jak najdłużej trwała. Ja to tak nie patrzę na to, żeby tam jakąś serię kontynuować. To nie jest dla mnie najważniejsze. Najważniejsze jest teraz mecz z Krakowem, żeby się dobrze przygotować i wygrać.
23: Zdaniem wielu obserwatorów wczorajsze zwycięstwo Legia zawdzięcza błędom sędziowskim, których w tej kolejce Ekstraklasy było sporo. Wynik mógł być inny, mówi trener Wisły Kraków Mariusz Job.
25: My mieliśmy swoje momenty i na pewno w takim spotkaniu to są takie decydujące chwile, bo na początku spotkania Julius miał świetną sytuację, nie trafił w bramkę, no później detale takie, aut, po którym straciliśmy bramkę, bo tam ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę, no i później też taka kontrowersja, czy był faul na Juliusie Edhalerze w polu karnym, czy nie.
23: Wisła w tabeli jest piąta, Legia trzecia, prowadzi Górnik Zabrze. A w niemieckiej Bundeslidze na szczycie tabeli dość niespodziewanie znajduje się Freiburg. Wczoraj wygrał z Schalke 2-1 i awansował na pozycję lidera, wykorzystując potknięcia faworytów, bo Bayern Monachium w tej kolejce zremisował na wyjeździe z Augsburgiem 2-2, a Borussia Dortmund także 2-2 zremisowała z Werderem Bremen.
22: Super FM.
3: pogoda.
0: Jeszcze się przydadzą parasole. Według prognoz szczecińskich synoptyków pokropi po 13. W tej chwili 8 stopni na Słonecznym, 9 kresek niedaleko Parku Kasprowicza, maksymalnie do 13 w stolicy Pomorza Zachodniego.
20: Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Za 25.10.

0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Wczoraj dostaliśmy taką informację od Tomka. Mam 42 lata i od jakiegoś czasu zauważam, że coraz bardziej drażnią mnie ludzie. W pracy wkurza mnie, że ktoś czegoś nie ogarnia, że trzeba tłumaczyć po kilka razy, że ktoś marudzi albo przychodzi nieprzygotowany. W domu też mam mniej cierpliwości. Kiedyś byłem bardziej na luzie, a teraz mam wrażenie, że wszystko mnie odpala. Czy ja po prostu robię się z wiekiem zrzędliwy?
2: No, wiesz, Jarku, ja bym powiedziała, że niekoniecznie. To nie musi tak być. Bo czasami drażliwość nie mówi nam, ludzie są coraz gorsi. Czasami mówi, jestem już zwyczajnie zmęczony. Bo jak jesteśmy wypoczęci, wszystko jest fajnie, no to mamy miejsce na jakieś cudze tempo, na błędy, na pytania. Mamy miejsce na niedoskonałość. Ale kiedy jesteśmy przeciążeni, to nasza tolerancja robi się taka cieniusieńka jak papier. I wtedy jedno głupie pytanie wyprowadza nas momentalnie z równowagi. Ktoś czegoś nie zrozumiał, ktoś pyta drugi raz, ktoś stoi przed nami i opowiada problem, a my mamy w głowie naprawdę jeszcze ty. I wtedy łatwo dojść do wniosku, że problemem są inni ludzie. Tymczasem, borem lasem, może warto odwrócić to pytanie i zamiast tego, co jest nie tak z tymi ludźmi, zapytać się, co się ostatnio ze mną dzieje? Bo może jestem zmęczony, może od dawna działam pod presją, może mam za dużo odpowiedzialności, mam poczucie, że ciągle coś muszę. Czy zdarza mi się w ciągu dnia mieć momenty, kiedy nikt nic ode mnie nie chce? I jeśli się przyjrzymy z odwagą odpowiedziom po tych pytaniach, to może się okazać, że ta nasza irytacja jest trochę jak kontrolka rezerwy w samochodzie. Ona nie mówi, samochód jest beznadziejny. Ona mówi, zaraz zabraknie paliwa. I to w naszym organizmie też tak wygląda, że jeśli byśmy zaklejali taśmą tą kontrolkę paliwa, no to przez jakiś czas jeszcze pojedziemy, tylko ostatecznie auto stanie i dokładnie to samo się dzieje z tym naszym poczuciem irytacji, z tym brakiem cierpliwości. To jest sygnał od ciała, że jesteś na resztce paliwa wewnętrznego, na resztce energii. Można to zobaczyć również po tym, że szczęka się zaciska, brzuch czasami boli, oddech robi się płytszy. Albo pojawiają się takie myśli, nie mam już na to siły. I jeśli masz taką teraz myśl, że faktycznie to może coś w tym być, że faktycznie gdzieś ta kontrolka słusznie mi się wewnętrzna zapala, to ja będę namawiała, żeby albo poszukać samodzielnie, co mogłoby mnie zasilić, co mogłoby mnie wzmocnić i dbać o to codziennie, żeby nie było, to czasami warto skorzystać z pomocy drugiego człowieka. Ssaki tak mają, że potrzebują drugiego człowieka. I to może być oczywiście psycholog, to może być terapia, ale na krótką metę, czyli jeśli chcemy to załatwić w krótkich kilku spotkaniach, to ja osobiście zachęcam do pójścia do coacha. Bo to jest zaskakujące, jak dużo potrafi dać kilka takich spotkań.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie do nas. kontakt@dobrepytanie.eu. Z Kasią spotykamy się już za tydzień.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: można się rozmarzyć. Piękna, nastrojowa ballada Lady Gaga i Bruno Mars. Tak zagraliśmy przed 10:00 Super FM. Za chwilę wiadomości, bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy Forum Bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra w stolicy. Za chwilę nasz reporter o tym wydarzeniu.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealer ma znaczenie.
12: Marzysz o minimalizmie?
13: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
14: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
15: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły

0: Później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
1: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
2: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
3: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
4: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
1: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzy Cjady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich Pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
5: Tomów jest ponad 20 Jerzy Cjady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić, urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jeżycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Pobiedziska.
1: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.
6: Super FM. Pogoda.
7: Na placu Rodła zdecydowanie mniej deszczowych chmur, trochę się przejaśniło, nie rezygnujemy, dalej zaklinamy aurę, bo taki poniedziałek, jaki poniedziałek, taki podobno cały tydzień. Dzisiaj na szczecińskich termometrach do 13 stopni, tak będzie po południu i wtedy też może chwilami pokropić.
6: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
7: Już 4 minuty po 10, co powiecie na odrobinę literatury z dreszczykiem. Agnieszka Schubert spotka się z czytelnikami. Na to wydarzenie będziemy chcieli Was zaprosić. Poza tym startuje Szczecin Film Festival. To tylko część zaproszeń, które mamy dla Was jeszcze w tej godzinie.
6: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Ale wcześniej obiecane sportowe spotkanie, sportowe szczecińskie podsumowanie weekendu. Piotr Jarząbek i Andrzej Kutys to w kolejnych minutach na 97,5. Muzyka już jest gotowa i gramy Whitesnake, a później Calvin Harris i Oceana.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Sportowy weekend już za nami, ale na szczecińskich parkietach to tak naprawdę jeszcze nie koniec. O tym myślę, że też będzie okazja powiedzieć. Jednak musimy najpierw podsumować to, co działo się w Szczecinie.
2: Zawanturowałem się z delegatem Polskiego Związku Piłki Ręcznej. To się zdarzyło. Tak. Dzień dobry. W niedzielnym meczu po prostu jako fotoreporter pan kazał nam tak stanąć, że zdjęcia było bardzo ciężko zrobić i nie dało mu się wytłumaczyć, że jak będziemy stali w drugim rogu, to się nic nie stanie. Ale dobrze, to tak na marginesie. Piotr Jarząbek, Andrzej Kutys, witamy i lecimy. No dobrze, to może zacznijmy od tych
1: meczów. Jak już jesteśmy, tak. Myślę, że zdjęcia też niedługo ukażą się na naszym profilu, to nasi słuchacze sami będą mogli ocenić.
2: Ja bojkotuję. Nie będzie tych zdjęć, albo będą później, specjalnie. Ale no, facebookowy profil Radio Super FM, zaglądajcie oczywiście. To może posłuchajmy, co mówił po tym przegranym spotkaniu na szczycie
1: Dawid Krysiak, skrzydłowy.
3: Ciężko mieć jakiś problem do bramkarzy, bo jednak większość tych rzutów, które oni dostawali, było z 6 metra. Myślę, że my z przodu nie poradziliśmy sobie, zwłaszcza, że w końcówce mieliśmy szansę na wygranie tego meczu, tylko gdzieś tam te rzuty nie były z jakichś tam świetnych pozycji, nie były super przygotowane i myślę, że to był ten bunt.
2: To był mecz z Zagłębiem Lubin, przegrany, no szkoda. No.
1: Szkoda, po prostu. Były okazje do zwycięstwa, o tym mówił zresztą Dawid Krysiak.
2: Niestety, bo to był mecz na szczycie, to są główni pretendenci i żeby uciec od tych baraży, to fajnie byłoby z nimi wygrać, ale sezon jest długi, więc każdemu się jeszcze wpadki przydarzą, zobaczymy, co się będzie działo. Natomiast to, co się wydarzyło w czwartej kwarcie meczu King Wilków Morskich Szczecin ze Śląskiem Wrocław, to tego najstarsi górale nie pamiętają. No fatalnie po prostu nie wpadała piłka do kosza i bardzo wyraźnie niestety Szczecinianie przegrali.
1: No do trzeciej kwarty było punkt za punkt tak naprawdę, szli łeb w łeb.
2: Ta pierwsza połowa nieco przegrana, ale później w trzeciej kwarcie było naprawdę dobrze.
1: Bardzo dobra. Tam Śląsk chyba tylko 12 punktów zdobył w tej trzeciej kwarcie.
2: No i później czwarta kwarta do zapomnienia, pierwsza przegrana w sezonie. Przemysław Żołnierowicz przyznał, że no trochę jednak para zeszła.
4: Ta energia nasza siadła, zaczęła się trochę frustracja i ten mecz nam po prostu uciekł. Dlatego Śląsk w pełni zasłużenie wygrał. Śląsk złapał wiatr w żagle i gdzieś tam później ciężko już było ich zatrzymać.
2: No i dobrze, no King Wilki Morskie przegrały, Sandra Spa przegrała, ale...
1: Na koniec weekendu.
2: Atakowali goście, a bramki strzelali nasi
1: Portowcy,
2: zawodnicy.
1: Tak jest, Pogoń Szczecin pokonała Koronę Kielce 2-0. No to może jeszcze najpierw posłuchajmy Jana Biegańskiego, pomocnika granatowo-bordowych.
5: Naszą bolączką w tamtym sezonie była defensywa, a teraz ją naprawdę poprawiliśmy i ciężko na to pracujemy i naprawdę no widać tutaj poprawę. Mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste kąta.
2: I przy jednym meczu rozegranym mniej, Pogoń w tym momencie wskoczyła na czwarte miejsce Ekstraklasie. Jeżeli by ten zaległy mecz wygrała, to będzie 4 punkty do prowadzącego Górnika. Na razie jest 7, także tutaj no naprawdę można być zadowolonym z tej postawy, chociaż trochę tego grania piłką brakuje jeszcze tego, żeby jednak Portowcy częściej dominowali w meczu, nie tylko ta żelazna defensywa, bo też umówmy się, świetna forma Kożokaru.
1: To trzeba podkreślić, ale myślę też, że nie było przypadku w tym meczu z Koroną Kielce. Korona nie czuje się zbyt dobrze w tym sezonie w ataku pozycyjnym, a Pogoń tak naprawdę trochę zmusiła Kielczan do gry w tym stylu, no i faktycznie przyniosło to efekty, no bo mimo tego, że tak jak mówimy, Korona miała przewagę, no to finalnie do bramki trafić się nie udało, a Portowcy jeszcze wrzucili na koniec drugą bramkę.
2: Bardzo dużo gadamy, a jeszcze jedna zapowiedź, bo to nie koniec sportowych emocji, będziemy oczywiście podsumowywać to jutro. Siatkarki Lotto Chemika grają dzisiaj w Enea Arenie, pierwszy mecz.
1: Tak, szybciutko, 20:30 rywalem Beniaminek MKS Kalisz, na pewno emocji nie zabraknie.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Jest coś w tej piosence do kawy z ulubionym kawałkiem smacznego ciasta i do tego Olivia Dean w Super FM. Smacznie i przebojowo. A propos słodkich przekąsek, jaka jest wasza ulubiona? Czy w dalszym ciągu sernik rządzi? U mnie babka cytrynowa, najlepszą pieką w Stargardzie. Pozdrawiamy zaprzyjaźnioną cukiernię Szarlotkę w Stargardzie. Teraz zaproszenie. Debiutowała w 2024 roku książką Nowe Życie. Później ukazały się jej powieści. Też jest winna Sokolik i Spadek, Morderstwo na słodko, Nie ratuj mnie czy Rozliczenie. Dzisiaj o 18:00 w Promediach spotkanie z Agnieszką Schubert. Te inne zaproszenia już za chwilę od Basi Gądek.
1: Reklama. Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
2: Castorama!
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Casto Max i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Neonet, Neonet,
12: to korzyści pełen sklep.
11: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
13: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Barbara Gądek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Literatura z dreszczykiem i spotkanie z autorką, która dobrze zna mroczne strony ludzkiej natury. Szczecińskie Promedia zapraszają na spotkanie z Agnieszką Schubert, autorką dwóch tegorocznych powieści kryminalnych Nie ratuj mnie i Rozliczenie. Rozmowę o książkach, tajemnicach i bohaterach uwikłanych w trudne historie poprowadzi Krzysztof Lichtbau, znany jako pan od książek. Początek o 18:00. Wstęp bezpłatny. A skoro o emocjach i tajemnicach mowa, przed nami także Szczecin Film Festival. To już 21. edycja wydarzenia, która łączy twórców i miłośników kina po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. W programie konkursowe filmy dokumentalne z Europy oraz krótkie produkcje z Pomorza Zachodniego i niemieckiego Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Szczególnym punktem festiwalu będzie retrospektywa twórczości Lecha Majewskiego. Zobaczycie m.in. Młyn i Krzyż, Ogród Rozkoszy Ziemskich oraz najnowszy film reżysera 12 obrazów zniewolenia. Będą też spotkania z twórcą, warsztaty i wydarzenia poświęcone kinu dokumentalnemu. Festiwal potrwa 13 dni, a część programu będzie dostępna również online. Na koniec propozycja dla tych, którzy lubią śmiać się z codzienności i upływu czasu. W Teatrze Polskim Maciej Sztur w programie Młody Sztur u bram starości. Z charakterystycznym dystansem przygląda się dojrzałości, przemijaniu i kolejnym etapom życia. Zapowiada się wieczór inteligentnego humoru i celnych obserwacji, w których nie jeden widz może odnaleźć samego siebie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Pamiętam, jak w samochodzie katowałem płytę z tym nagraniem, a dzisiaj na odtwarzaczu co chwilę przeskakuje w Radiu Super FM w całości i nie ma mowy o żadnym przeskakiwaniu. Mezo, Tap i Kasia Wilk, ważne. 10:47 tu Super FM. Takiej propozycji jeszcze nie było. Fabryka Wody zaprosiła do współpracy olimpijczyka, wielokrotnego mistrza Polski Filipa Zaborowskiego, który będzie prowadził lekcje pływania. Zaproszenie jest skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. I zastanawiam się, czy wśród dorosłych czasem nie pojawi się więcej pani. Zresztą zobaczcie w sieci, jak wygląda pan Filip. Jest na czym oko zawiesić.
1: Nowość w Super FM.
2: Nowość.

0: Tak, gramy w Super FM Toto i Afryka. Jest raport policji po brutalnych atakach w szkołach, raport resortu spraw wewnętrznych informuje także, że patrole policji wciąż pilnują bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach. Za chwilę 11 i do tego tematu powrócimy w wiadomościach Super FM.
1: Reklama. Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
2: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
3: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
4: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
5: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sea and Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
6: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
7: Ile masz lat?
8: Ej, o wiek się nie pyta.
7: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
8: Teraz mnie zaciekawiłaś.
7: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
8: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
7: Dokładnie.
9: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.

0: organizować uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych.
1: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
0: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
2: Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego, tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
3: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
2: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
4: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
2: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
0: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,97 zł, a oleju napędowego 8,06 zł za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
5: Super FM. Pogoda.
6: Miało się przejaśnić, jest więcej błękitnego nieba. Po południu jednak może pokropić coś nieprzemakalnego. Znów się przyda. Do 13 stopni tyle na dzisiaj prognozują synoptycy. Teraz 10 kresek obok Muzeum Narodowego, 11 już na Bramie Portowej.
7: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
6: Bursztyn Unity. Coraz bliżej regularnych rejsów. Wiemy, kiedy odbędzie się chrzest nowego promu. O tym m.in. w tej godzinie. W tej godzinie także zajrzymy na naszą radiową stronę w sieci super.fm.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Prawie 5:30 po 11:00.

na błysk w głowie. Mamy jeszcze chrzest Jantara na Wałach Chrobrego, tysiące mieszkańców, ale także turyści, którzy podziwiali prom w Szczecinie. A my teraz w Super FM mamy dla was dobre wiadomości. Bursztyn Unity zakończył próby morskie i wrócił do gdańskiej stoczni remontowej. Przed nowym promem są teraz procedury, no i przekazywanie armatorowi Polska, jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, a jednostka w listopadzie rozpocznie rejsy na trasie Świnoujście-Istat. Wcześniej ma zostać ochrzczona w naszym mieście przy Wałach Chrobrego. Na tym nie kończą się plany rozbudowy floty. Kolejną jednostką z tej serii ma być Amber Unity, czyli co? Będzie trzech muszkieterów na Bałtyku. Jantar, Bursztyn i Amber, i do tego

0: Sting przed momentem. Tak, gramy w Superfan. Dobra kawa w pracy to podstawa. Jagoda, nasza słuchaczka, donosi, że owszem, sernik jest, ale wczoraj koleżanka zrobiła taką szarlotkę, że palce lizać. Dzisiaj pół biura kosztuje tę szarlotkę. Pozdrawiamy tych, którzy teraz właśnie, nie wiem, czy to drugie śniadanie, czy może chwila relaksu pomiędzy poniedziałkowymi obowiązkami. Przy okazji nie zapominajcie zerknąć na naszą stronę w sieci super.fm. Trwa październik, a my przypominamy, że warto regularnie się badać. Docelowo 50 placówek, na razie ruszyły pierwsze 4, a jedną z nich jest Szczeciński Szpital w Zdunowie. Chodzi o miejsca, które będą realizowały ministerialny program profilaktyki raka płuca. W jego ramach pacjenci będą mogli bezpłatnie wykonać niskodawkową tomografię komputerową, klatki piersiowej i inne badania. Szczegóły zachęcam na naszej stronie super.fm. Tam muzyka, tam także podcasty wszystkich audycji Super FM. Polecamy.
1: Reklama. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
2: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
1: I po reklamie.
7: Super FM z widokiem na Szczecin.

Andy Dust, Zakaria. Za 4 dni Super FM świętować będzie 6. urodziny. Z tej okazji szykujemy dla was sporo niespodzianek. Warto 16 października być z ulubionym radiem w Szczecinie. Niespodzianki dla słuchaczy, życzenia. Zresztą mamy nadzieję, że ten dzień spędzimy razem. Jutro w porannym programie więcej szczegółów na temat naszych przygotowań. Czy pamiętacie, jaka piosenka oficjalnie zainaugurowała program Super FM? To było 6 lat temu. Pamiętacie? 9-1, 2-4, 5-5. Jaka piosenka zainaugurowała program Super FM 6 lat temu? 9-1, 2-4, 5-5.

0: Jest siła, jest moc w tym głosie. Celine Dion. A kiedyś Roy Orbison. Jestem ciekawy, czy Emilia lubi Celine Dion w Super FM?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
0: My mamy mnóstwo ulubionych piosenek, które od czasu do czasu tutaj przemycamy na naszej antenie. 6 lat temu. Pamiętasz, co w październiku robiłaś?
1: Ojejku, w październiku siedziałam na pewno z synkiem małym w domu. O. Miał 3 miesiące.
0: Pozdrawiamy Tymka. Tymek w tej chwili ma 6.
1: Tak.
0: Ale fajnie, no to taki rówieśnik nasz. Pozdrów tak. Serdecznie Tymka od nas. Emilia, pamiętasz tę pierwszą piosenkę, którą zagraliśmy parę minut po południu, dokładnie 16 października?
1: Tekcański zespołu Hej.
0: Czy to był Tekcański? Tak, to był Tekcański. Gadżety radiowe wędrują do ciebie. Ja jeszcze tam dorzucę naszego kolegi książkę Pocztówki ze Skandynawii, Tomka Dudy. Lubisz słuchać pocztówek?
1: Tak, tak, tak. Słuchałam, jak była ostatnia chyba już podsumowanie takie. To naprawdę zrobiło na mnie duże wrażenie, ile tego wszystkiego było.
0: Emilia, to jeszcze mam jedną niespodziankę i w zasadzie taką szansę. To może teraz jako jedna z naszych słuchaczek zapowiedz tę piosenkę na antenie Radia Super FM.
1: Zapraszam Państwa teraz serdecznie na piosenkę zespołu Hej, utwór Tekstański.
0: Świetnie, dzięki.
1: Dziękuję bardzo.

0: hej i teksański. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. My wiemy, co jest przyczyną. O tym już za chwilę w wiadomościach Super FM w samo południe.
1: Reklama.
2: Janie, skarpeta na pieniądze.
1: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
2: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
1: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
4: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
5: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
4: Jest 12. Wiadomości Super FM.
9: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę.
8: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trajanowska-Bis. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samo południe, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
10: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie, mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
9: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców. Łukasz Gibała wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował Krakowi.

0: 2006 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
1: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
0: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
2: Super FM. Pogoda.
3: Znów się zachmurzyło na Pomorzanach centrum, ale także na Prawobrzeżu. Po 13 możemy spodziewać się deszczu, później znów się przejaśni. 12 stopni w tej chwili niedaleko Placu Grunwaldzkiego, 11 kresek w Zdrojach.
4: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Pędler.
3: Szczecin Film Festival startuje na Pomorzu Zachodnim. Zerkniemy do programu tej filmowej imprezy jeszcze w tej godzinie.
4: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Posłuchaj w radiu Super FM, a później przeczytaj w Szczecinie.pl.
1: Dzięki remontowi ponownie będzie można wejść na zdobiony rzeźbami rycerza i rolnika zabytkowy balkon Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy Alei Niepodległości. Ze względu na zły stan techniczny był wyłączony z użytkowania. Prace rozpoczęły się wraz z początkiem października. Pałac Ziemstwa Pomorskiego to jeden z dwóch głównych budynków Akademii Sztuki w Szczecinie, a zdobiony balkon od lat czekał na naprawę. Każda inwestycja cieszy, każde wsparcie ministerstwa jest bardzo cenne i wykorzystujemy je niezwłocznie, bo potrzeby Pałacu Ziemstwa Pomorskiego są ogromne. Tak przyznaje dr Mirosława Jarmołowicz. To przepiękny, reprezentacyjny budynek, co społeczność Akademii docenia, ale także zarówno osoby studiujące, jako pracujące odczuwają bardzo trudne warunki w budynku na co dzień. Rozpoczął się remont zabytkowego balkonu w samym centrum Szczecina. O tym przeczytacie na portalu szczecinie.pl.

0: Jennifer Lopez i tak nam mijają popołudniowe minuty w Super FM. Wy w pracy, a my towarzyszymy wam czasem w potoku tych popołudniowych obowiązków. Teraz coś dla kinomaniaków. Organizatorami są województwo zachodniopomorskie, miasto Szczecin, a także Polski Instytut Sztuki Filmowej. To już 21. edycja Szczecin Film Festiwalu. Gościem specjalnym tegorocznego festiwalu będzie Lech Majewski, artysta, malarz i reżyser filmowy. Dzisiaj o 19:00 pierwszy z filmów Młyn i Krzyż w reżyserii wspomnianego Lecha Majewskiego. Za chwilę więcej zaproszeń, nie tylko do kina, od Basi Gądek.
1: Reklama. Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
14: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
16: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: I po reklamie.
21: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
20: Super FM zaprasza.
22: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Co łączy zaginięcie dziecka nad Bałtykiem, nierozwiązaną zbrodnię sprzed ponad dwóch dekad i tajemnicze wydarzenie w spokojnej dzielnicy Szczecina? Odpowiedzi można szukać w najnowszych powieściach Agnieszki Schubert. Szczecińska pisarka spotka się z czytelnikami o 18:00 w Promediach. Rozmowę o książkach Nie ratuj mnie i Rozliczenie poprowadzi Krzysztof Lidbał, czyli pan od książek. Wstęp jest bezpłatny. Tymczasem miłośników kina czeka 21. Szczecin Film Festival. W programie dokumenty z różnych stron Europy, krótkie filmy twórców z Pomorza Zachodniego i niemieckiego Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, a także spotkania i warsztaty. Ważnym wydarzeniem będzie retrospektywa Lecha Majewskiego. Wileńskiego, obejmująca m.in. Młyn i Krzyż oraz Ogród Rozkoszy Ziemskich. Zaplanowano również pokaz filmu 12 obrazów zniewolenia, inspirowanego twórczością Jacka Malczewskiego i spotkanie z reżyserem. Czeka na Was około 50 filmów, a wybrane produkcje będzie można obejrzeć także w internecie. Jeśli natomiast zamiast filmowych zagadek wybierzecie spotkanie z humorem na żywo, to Teatr Polski zaprasza na występ Macieja Sztura w programie Młody Sztur u bram starości. Aktor z przymrużeniem oka opowiada o dojrzewaniu, przemijaniu i o tym, jak zmienia się nasze spojrzenie na świat wraz z upływem lat. Będzie autoironicznie, inteligentnie i bez nadmiernego patosu. Stand-up Macieja Sztura w Teatrze Polskim we wtorek.
21: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Teraz to dzieje się w naszym mieście.
1: Najważniejsze tematy w naszym popołudniowym programie w studiu Andrzej Kutys i będzie o paraliżu komunikacyjnym.
2: No ja myślę, że to był absolutnie temat numer jeden, jeżeli chodzi o rozmowy szczecinian takie zwykłe, codzienne, bo to co się działo w weekend po zamknięciu trasy zamkowej to... Ręka, noga, mózg na ścianie, jak to się mówi. Całe Śródmieście stało po prostu. Tak to wyglądało w ostatni weekend w Szczecinie. No i mam takie informacje, że tu cytuję za wiadomości Szczecineu, czyli biuletyn prasowy Biura Urzędu Miasta. Dokończenie robót zaplanowano na 17-18 października. O ile pozwolą na to warunki pogodowe, to oznacza, że w najbliższy weekend również prawdopodobnie trasa zamkowa będzie znowu zamknięta. Ja o tym mówię, będziemy o tym mówili codziennie, bo warto to podkreślić, że my wspominaliśmy o tym w naszych programach. Zresztą zdaje się, że wszystkie szczecińskie media ten komunikat powtarzały, natomiast jednak przyzwyczajenie kierowców robi swoje i kiedy przyjdzie co do czego, wsiada człowiek do tego auta i po prostu jedzie na pamięć i nagle się natyka na sytuację, w której utyka w korku i nic się nie da zrobić. Także od razu jest bardzo ważna informacja, ten komunikat pojawił się dosłownie kilkadziesiąt minut temu, że przyszły weekend najprawdopodobniej znowu trasa zamkowa będzie zamknięta. Co więcej, zwróciłbym uwagę także na to, że zmiany w komunikacji miejskiej od 14 października, czyli od za dwa dni dosłownie, bo dzisiaj mamy poniedziałek 12, więc od środy 75 i nocna 521 skierowane na trasy objazdowe, czyli kolejny problem. To jest kwestia związana z remontem komunikacji na Redutę Ordona. Konkretnie te utrudnienia się pojawią, więc na to też zwracajcie uwagę i również o tym będziemy mówili. Co jeszcze? Jeszcze w 13 października jutro, to już po południu, raczej od 19.50 na szczecińskim Prawobrzeżu procesja fatimska. Też warto zwrócić na to uwagę, że ta procesja przejdzie i co więcej, prace tramwaje szczecińskie z kolei informują, że to jest prace, remont infrastruktury, jak to się ładnie mówi, czyli po prostu remont torowiska linii numer 6, ulica Światowida, skrzyżowanie Wiszesława, Strzałowskiej, Świętojańskiej. To także przestrzegamy mieszkańców, że będzie prawdopodobnie głośniej, czyli generalnie nauczeni tym doświadczeniem z ostatniego weekendu, już teraz powtarzamy i powtarzać będziemy, trasa zamkowa, uważajcie, być może 17-18 października, to jest ta najważniejsza informacja, znowu będzie zamknięcie.
1: O utrudnieniach komunikacyjnych przypominał i informował słuchaczy.
2: Jeszcze w magazynie, ale to był dzień też, o tym powiem.
1: Andrzej, już zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że może w ten weekend, skoro będzie takie...
2: Prawdopodobnie, bo to też kwestia pogody.
1: Nie chcę używać słowa Armagedon.
2: Armagedon, a co?
1: Armagedon komunikacyjny to może na te 2-3 dni dać dyla poza Szczecin i...
2: No ale też z tego Szczecina trzeba wyjechać, wiesz, na przykład w sobotę to już może być problem, to by trzeba było dać dyla w piątek, jeżeli ktoś ma taką możliwość, to no chyba tak będziemy polecali.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Take Me Back. Nowa propozycja od Kygo w popołudniowym programie Radia Super FM. Już za chwilę wiadomości o 13:00. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchają mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Więcej o tym już za chwilę w Super FM.
1: Reklama.
2: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Moje cztery kółka, nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele, zaglądamy pod maskę, pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić, czym warto jeździć i co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi. Bez zbędnego gadania, czysta motoryzacja. Moje cztery kółka, każdy wtorek i czwartek o 15:30 w Super FM.
9: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada, dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
10: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
11: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU, finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
12: Ile masz lat?
13: Ej, o wiek się nie pyta.
12: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
13: Teraz mnie zaciekawiłaś.
12: To wpadaj do Galaksy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
13: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
12: Dokładnie.
14: Longevity w Galaksy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
19: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych.
20: Super FM. Wiadomości.
19: Agnieszka Trojanowska, BIS. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej, Tomasz Węsk.
21: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gruźb pod adresem rządzących.
22: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
21: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
23: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacje, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
21: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
19: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSWT.

0: wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę, fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać, a na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
1: Super FM. Pogoda.
2: Pokropiło w Podjuchach i jeszcze może pokropić zarówno na lewobrzeżu, jak i prawobrzeżu. 12 stopni w tej chwili w Dąbiu, 13 w centrum, niedaleko hotelu Radisson Blue. Jutro bez zmian. Cieplej i więcej słońca w środę i czwartek.
3: Super FM z widokiem na Szczecin. Zaprasza Jarek Fendler.
2: Śledzimy jego radiowe wędrówki po całym świecie. Dzisiaj kierunek Skandynawia. Kolejna radiowa pocztówka Tomka Dudy jeszcze przed 14. Tymczasem kończy się przebudowa placu Orła Białego w naszym mieście, a wraz z nią powraca pytanie, jak ożywić tę część Starego Miasta? Wielu mieszkańców ma nadzieję, że miejsce po remoncie zyska nową funkcję i stanie się takim tętniącym życiem placem w atrakcyjnej części Starego Miasta. Co z tego będzie i jakie są pomysły? O tym jeszcze w tej godzinie w naszym popołudniowym programie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.
2: Na zegarze 5 po 13.00.

I tak gramy w Super FM. Ava Max, Salt. Kwadrans po 13. To teraz informacja dla wszystkich miłośników czytania, książek, kolekcjonerów, chociaż myślę i jednych, i drugich ta informacja bardzo zadowoli. Miłośnicy czytania będą mogli uzupełnić domowe biblioteczki naprawdę za śmieszne pieniądze. Już od jutra rusza w naszym mieście kiermasz książek i filmów, a także płyt muzycznych. Każda książka, nie zdziwicie się, będzie kosztować tylko złotówkę. Wydarzenie potrwa do czwartku, 15 października. Wszystko to w magazynie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Łukasińskiego. Ceny na kiermaszu naprawdę mogą zaskoczyć. Każda książka, tak jak mówiłem, kosztować będzie złotówkę. To dobra okazja dla tych, którzy lubią wyszukiwać takie literackie perełki, szukają czegoś dla siebie, a może właśnie ulubiona książka pojawi się właśnie w tym miejscu. Przypominamy, przy Łukasińskiego 110B. To już od jutra kiermasz książek, płyt i filmów. Super FM gorąco polecam. Super FM. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: 25 po 13. Tu Super FM. Super FM z widokiem na Szczecin. Mieszkańcy Śródmieścia obawiają się, że plac będzie stał pusty, a miasto niestety nie będzie miało pomysłu na jego zagospodarowanie. Przypominają dziennikarze Kuriera, kończy się przebudowa placu Orła Białego, a wraz z nią powraca pytanie, jak ożywić część Starego Miasta. Mieszkańcy mają zyskać atrakcyjną i reprezentacyjną przestrzeń publiczną, a radny Stanisław Kaup mówi, że powinno to miejsce być wykorzystane do wypoczynku, ale również do przestrzeni organizacji miejskich wydarzeń plenerowych. I ja już sobie wyobrażam donosy co niektórych mieszkańców, a że jest za głośno, a że za dużo się dzieje. I jak tutaj dogodzić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni? A może wy macie jakiś pomysł, co zrobić z przebudowywanym placem Orła Białego i tą przestrzenią, która mogłaby fajnie wpisać się w nasze miasto. 91 245 5, pomarańczowy super telefon. Ciekawe pomysły przekażemy radnym.
1: Reklama. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Już 15 października Baltic Economic Congress. Liderzy biznesu, eksperci, inwestorzy i najważniejsze tematy. Gospodarka, bezpieczeństwo, inwestycje, AI i przyszłość biznesu. Na scenie Krzysztof Hołowczyc. Jego power speech, odwaga podejmowania wyzwań. A wieczorem czeka nas gala Przedsiębiorca Roku Pomorza Zachodniego. Bankiet i koncert Damiana Ukedze. Nie czekaj, kup bilet już dziś. www.balticeconomiccongress.pl. Organizator Północna Izba Gospodarcza. Partnerzy strategiczni PZU, Bank PKO, Polska Grupa Zbrojeniowa. Do zobaczenia 15 października.

0: z okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: I po reklamie.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, czołem. Wprawdzie dopiero jesień zaczyna śmiało wkraczać do naszej rzeczywistości. Ja otrzymałem bardzo zimową pocztówkę ze środkowej Szwecji. Jesteśmy w Lindvalen, w zachodniej części Dalarny, niedaleko granicy z Norwegią, w samym sercu jednego z najważniejszych regionów narciarskich całej Szwecji. Oczywiście nie są to góry, które próbują konkurować z wysokością, nie wiem, z Alpami. No i bardzo dobrze, bo skandynawskie, tak zwane fjäll, działają inaczej. Wzniesienia są łagodniejsze, szczyty zaokrąglone, a najpiękniejsza jest ta granica, na której zwarty las zaczyna przerzedzać się, ustępuje niskiej roślinności, wrzosowisko, no i otwartym przestrzeniom. Człowiek wychodzi ponad drzewa, no i nagle widzi horyzont znacznie dalej niż by się spodziewał. Lindvalen jest największym obszarem narciarskim systemu SkiScar, bo tak to się nazywa, Sälen. Dominują tutaj szerokie trasy, zielone, niebieskie, czerwone. No dlatego miejsca te szczególnie upodobały sobie rodziny i osoby stawiające pierwsze kroki na nartach. Ale jest nawet Velleberget, czy jeden z największych dziecięcych obszarów narciarskich w Europie. Ale bardziej doświadczeni również znajdą coś tutaj dla siebie, na przykład czarne trasy, snowpark, no i bardziej wymagające fragmenty stoków. Całe te Sälenfjällen jest jednak czymś znacznie większym niż tylko siecią wyciągów, no bo to jeden z tych obszarów, gdzie zimowy sport właściwie wyrasta z krajobrazu i z miejscowej kultury. Kilka kilometrów dalej, w miejscowości Sälen, zaczyna się przecież słynny Vasaloppet, czyli bieg wazów, najsłynniejszy szwedzki bieg narciarski. 90 kilometrów przez lasy, mokradła i niewielkie osady aż do mury. Jego nazwa odwołuje się do ucieczki przyszłego króla Gustawa Wazy, która miała miejsce w XVI wieku. No a dzisiaj tysiące ludzi przemierzają tę samą przestrzeń na nartach, a latem trasą można również wędrować pieszo na przykład. To zresztą jedna z największych niespodzianek Lindvalen, bo kiedy znika śnieg, góry no nie zamykają się na klucz. Zimą są narty zjazdowe, biegowe, psie zaprzęgi, czy też długie wieczory w drewnianych domkach, ale latem pojawiają się rowery górskie, szlaki piesze, jeziora, wyprawy przez odkryte partie gór. Niedaleko rozpoczyna się nawet tak zwany południowy szlak królewski, prowadzący z regionu Sälen aż gdzieś na północ w stronę Grövelhön. Prawdziwe wyzwanie dla lubiących górskie wędrówki w samotności, ciszy i towarzystwie niesamowicie pięknych krajobrazów, no i zwłaszcza widoków, które dosłownie zatrzymują niemal na każdym zakręcie. No i jest tutaj poczucie znalezienia się w centrum skandynawskiej sagi, takiej opowieści. Sälen zatem to miejsce, w którym zima, czy to lato, no nie są tylko porami roku. To miejsce, gdzie po prostu doświadcza się surowego, nordyckiego krajobrazu, który wychodzi on zza każdego roku, zza każdego wzgórza. Miejsce wyjątkowe, położone nieco w oddaleniu, blisko granicy z Norwegią, głębokiej, głębokiej Skandynawii. Ale miejsce jak najbardziej warte odwiedzenia, do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. Do usłyszenia, cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Za chwilę 14 i wiadomości, a później druga część popołudniowego programu z Radiem Super FM. Krzysiek Spór i nowości filmowe. Po 15 z kolei startuje nasza popołudniowa pomoc drogowa z myślą o szczecińskich zmotoryzowanych, którzy wracać będą z pracy do domu. 97,5 to jest nasza częstotliwość. Proszę nie regulować odbiorników, proszę zostać z nami.
1: Reklama.
2: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
3: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
8: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
9: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w Gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w Gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
10: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.

0: jest 14. Wiadomości Super FM.
1: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 000 zł poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW. Mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
3: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
1: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
4: Osobam na pana prezydenta.
5: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
4: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
6: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
1: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem 3 Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
8: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej gry.
7: Hurkacz jutro o ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawiona z 7 Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
1: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM zacznijmy od pytania i zastanowienia się, czy Szczecin powinien zaciągnąć pożyczkę, tak na około 300 milionów złotych. Pożyczkę na 20 lat, pożyczkę, z której wiadomo, że będzie umorzone 20%, może umorzone kolejne 20%. Z drugiej strony, jak podkreślają niektórzy, długi miasta rosną w zastraszającym tempie. No i co teraz? Jak odpowiedzieć na takie pytanie? No więc spieszę do niej, że oczywiście nie my na to pytanie będziemy odpowiadać. Echa tej dyskusji dotyczącej pożyczki na budowę mostu Kłodnego. Być może niektórzy już się słuchający z Was domyślili, no więc echa tej pożyczki, to wszystko żeśmy relacjonowali, informowaliśmy, pytaliśmy o to radnych, a teraz sami radni będą decydowali podczas głosowania Szczecińskiej Rady Miasta. Tutaj w studiu Radia Super FM zapowiadamy to, co się będzie działo w Szczecińskiej Radzie Miasta w gmachu przy Placu Armii Krajowej od samego rana, od godziny 10. Oczywiście tej sesji będziemy słuchać. Też zachęcam i zapraszam w serwisie YouTube, o ile będziecie mieli taką możliwość. Można sobie to też włączyć po czasie, bo te wszystkie sesje są na YouTube'owym profilu Rada Miasta Szczecin. Jeżeli mielibyście ochotę, to można jak najbardziej. Tylko to trzeba dosyć sporo czasu poświęcić. My oczywiście, ja to robię w ramach obowiązków służbowych, więc będę Was informował o tym, jak ta sytuacja wygląda. Pewnie na bieżąco we wtorek 13 października w Tu i Teraz i naszym popołudniowym programie Ale to był dzień. Natomiast wracając jeszcze do programu. Myślę, że o ile pierwszy temat, czyli nadanie tytułu honorowego obywatela miasta Szczecin Bogdanowi Czerniakowi, nie będzie budziło wielkich emocji, o tyle już po pierwsze, od razu mamy zmiany w budżecie miasta Szczecina na 2026 rok, czyli jak grzmi opozycja, rolowanie budżetu, wyjaśniając, kiedy to na początku roku przyjmuje się, cytuję, rekordowy budżet inwestycyjny, a podczas roku te rekordowe wydatki z tego budżetu, jak to się mówi, spadają. Rządzący z kolei podkreślają, że to zupełnie normalne, inwestycje toczą się swoim rytmem, jedne szybciej, drugie później, przetargi mają opóźnienia, w przetargach są odwołania, poza tym zdarzają się oferty, które są niższe, zdarzają się takie, które są wyższe, więc to jest zupełnie naturalny proces, więc tu będziemy mieli te kwestie. Później właśnie będzie wspomniana przeze mnie z pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego, to jest w ramach KPO, Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, no a pod tym wszystkim kryje się kredyt na budowę Mostu Kłodnego i całej przebudowę całego układu drogowego w tej okolicy, Most Kłodny w Szczecinie, na Łasztowni od Nabrzeża Wieleckiego. Poza tym, no taka uchwała 194/26 dotycząca stawek podatku od nieruchomości, czyli informując z polskiego na nasze, podwyżki stawki podatku od nieruchomości i podobnie mamy kolejną 195/26 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustawienie stawki tej opłaty. Czytaj, będą podwyżki. Czy uzasadnione podwyżki, czy nieuzasadnione podwyżki, czy duże podwyżki, czy małe podwyżki, czy tylko takie, jakie muszą być, czy takie, które absolutnie drenują portfele mieszkańców, to również ta dyskusja będzie się toczyła, także ja zakładam, że sesja jutrzejszej Rady Miasta przynajmniej na samym początku będzie bardzo burzliwa, bardzo emocjonująca, będzie wiele dyskusji i o tych dyskusjach naturalnie nieraz jeszcze będziemy Wam w Radiu Super FM mówić.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość.
4: Nowość w Super FM.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Psst. Cześć. Tu Influencer. Ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Teatrze Polskim oglądać można nową sztukę. Jądro ciemności. To autorska adaptacja powieści Józefa Konrada, która stawia pytanie wyjątkowo aktualne. Jak społeczeństwo oswaja przemoc? Jak przyzwyczaja się do języka odbierającego ludziom godność? I w którym momencie zaczynamy dzielić innych na tych, których trzeba chronić i tych, których można poświęcić? Teatr, który podejmuje ważne tematy z życia młodych ludzi, jest w Pleciudze. To spektakl Czy to M? W reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszych zauroczeniach, o wstydzie i emocjach, o których nastolatkom nie zawsze łatwo rozmawiać. Bohaterowie dzielą się swoim doświadczeniem, a przy okazji poruszają tematy tabu związane z dorastaniem. Z kolei Teatr Współczesny proponuje odważny tytuł Masz 12 lat i... Na podstawie dramatu Mariusza Gołosza w reżyserii Agaty Biziuk. To historia Arka, 12-latka, który zmaga się z przemocą rówieśniczą i własnymi uporczywymi myślami. Chłopak szuka schronienia w muzyce, ale nawet ona nie daje mu pełnego wytchnienia. Spektakl porusza problem zastraszania i pokazuje, jak trudno może być dziecku, które zostaje samo ze swoimi problemami. Przedstawienie prezentowane jest w formule teatr w klasie. Literatura z dreszczykiem i spotkanie z autorką, która dobrze zna mroczne strony ludzkiej natury. Szczecińskie Promedia zapraszają na spotkanie z Agnieszką Schubert, autorką dwóch tegorocznych powieści kryminalnych Nie ratuj mnie i Rozliczenie. Rozmowę o książkach, tajemnicach i bohaterach uwikłanych w trudne historie poprowadzi Krzysztof Lichtbau, znany jako pan od książek. Początek o 18:00. Wstęp bezpłatny.
11: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Słuchasz Super FM na 97,5.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Czy widzieli Państwo już kinową lalkę? Jeśli nie, to koniecznie się wybierzcie, bo oto w polskim kinie powstał świetny film bazujący na klasyce polskiej literatury z udziałem plejady polskich gwiazd. To świetnie opowiedziana historia mająca z dziełem Bolesława Prusa więcej wspólnego niż niedawno prezentowany serial. Lalka jest też przebojem polskich kin. Od premiery 30 września Lalkę obejrzało już ponad 1 000 000 widzów. Jest to pierwszy polski film, który w tym roku przekroczył tę granicę. To z jednej strony dobra wiadomość, a z drugiej smutna, że dopiero teraz pojawił się w polskiej kinematografii film wzbudzający tak duże zainteresowanie widzów. Triumf w kinach jest bezsprzeczny, choć są i głosy, które dość chłodno przyjmują kinową Lalkę. Te odłóżmy na bok. Jak przeczytać można w komunikacie dystrybutora. Film w reżyserii Macieja Kowalskiego to superprodukcja, która zachwyca rozmachem, imponującą scenografią, pięknymi kostiumami, wspaniałą muzyką i gwiazdorską obsadą. W rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Jest też wspaniała Agata Kulesza oraz Andrzej Seweryn, Krystyna Janda i Maria Dębska, jeszcze wielu innych wspaniałych polskich aktorów. Jak powiedział reżyser filmu Maciej Kowalski, po kilku dekadach Lalka powróciła na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków. To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami i każdy z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez długi czas będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt. Dajemy z siebie absolutnie wszystko, żeby powstało coś specjalnego, pięknego i ważnego. I powiem Państwu, i to im się udało. Lalka jest 6. filmem w 2026 roku, który przekroczył granicę 1 000 000 sprzedanych biletów w polskich kinach. I zapewne wynik ten wkrótce poprawi. Ciekawe, czy będzie 2. filmem, który w tym roku przekroczy granicę 2 000 000 sprzedanych biletów. Na liście filmów, które w tym roku przekroczyły w polskich kinach granicę 1 000 000 widzów, znajdują się Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, który przyciągnął rekordową liczbę 2,5 miliona widzów, oraz Odyseja, Minionki i Straszydła, Toy Story 5 oraz Diabeł Ubiera się u Prady 2. Ciekawe, kto jeszcze w tym roku dołączy do grona kinowych rekordzistów. Z uwagą będę przyglądał się sytuacji w polskich kinach.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
1: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
0: Takie cuda tam sprzedają?
1: No pewnie. I to nie za miliony.
2: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
3: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
4: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
5: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Agnieszka Trajanowska-Bis. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
11: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
10: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
12: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
10: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
9: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
13: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
9: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejsce urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
14: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
9: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: się bać!
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Na zegarach 15.20, Andrzej Kutys przed mikrofonem. Witam i zapraszam. Sprawdzimy, co dzieje się na ulicach Szczecina w ten popołudniowy szczyt komunikacyjny w poniedziałek 12 października. I ja wiem, że ostatnie określenie drogowe Armagedon było nadużywane, ale niestety to, co się dzieje w tym momencie, znowu, no poważne problemy mamy, szczególnie mają te problemy pasażerowie tramwajów, ale nie tylko, bo popatrzeć tylko na mapy satelitarne już na Jana Skolna w kierunku północy naszego miasta, dalej Firlika, Stalmacha, tam naprawdę bardzo dużo samochodów w tym momencie stoi, bo są problemy z trakcją tramwajową, zerwana trakcja tramwajowa, zresztą jak wchodzę na zakładkę zakłócenia strony Szczecińskiego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no to mamy tak, piątka, plac Rodła Ludowa, wstrzymany ruch tramwajów. Szóstka, Wyszyńskiego Gocław, wstrzymany ruch tramwajów. Plac Rodła Ludowa to już jedenastka, to są inne utrudnienia, bo także problemy są na Pomorzanach, w Alei Powstańców Wielkopolskich, również zerwana trakcja, więc mamy też jedenastkę. Mamy także dwunastkę, wstrzymany ruch tramwajów. Jeżdżą autobusy zastępcze, naprawdę bardzo duże kłopoty także mają w związku z tym kierowcy. A jeżeli chodzi też o wjazdy i wyjazdy z naszego miasta, trasa zamkowa, wiecie, że trasa zamkowa, prawdopodobnie ta nitka wyjazdowa będzie zamknięta również w przyszły weekend. O tym jeszcze będziemy mówili w magazynie, ale to był dzień, po godzinie 16 już teraz zapraszam. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o wjazd do naszego miasta, to przed skrzyżowaniem z Bramą Królewską, tutaj sporo samochodów od trasy zamkowej, no i oczywiście przynajmniej od ronda portowców również spora kolejka aut stoi przed Mostem Długim, no i też Brama Portowa tradycyjnie o tej porze. Dla tylko porządku wymienię, że oczywiście jakbyście chcieli przejechać w tym momencie przez rondo Gierosa, na przykład Okulickiego, Europejska, no to płynnie się nie da. Ale to standard niestety o tej porze. Podobnie jakbyście jechali na przykład Wszystkich Świętych do skrzyżowania z Chopina, również bardzo dużo samochodów. No i tradycyjnie także na Niebuszewie to jest także problem z przejechaniem przez rondo Giedroycia. No i dalej, skoro już byliśmy na północy miasta, to warto zaznaczyć, że ulica Bogumińska tutaj również na dojeździe od pokoju do Chorzej bardzo dużo samochodów stoi. To niestety do skrzyżowania z Chorzą w obie strony. No i aha, jeszcze bo miałem powiedzieć o samym wyjeździe ze Szczecina, czyli już jak w końcu się uda wyjechać, to na S3 już za węzłem Kijewo, tak do węzła Rzęśnica i dalej również duża kolejka samochodów zarówno na wyjeździe ze Szczecina, jak i też na wjeździe do Szczecina, także to nie jest łatwe popołudnie szczecińskich kierowców.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada, Szczecin, ulica Citroena 1 i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Chcesz bliżej natury? Przyjedź. Sient Forest Resort Międzyzdroje. Nad morzem, w samym sercu Wolińskiego Parku Narodowego. Pakiety na jesienny relaks czekają. www.seaforest.pl.
9: Szukasz pracy, ale nie masz doświadczenia? Stop! Figę w gardnie. Nie musisz go mieć. Wszystkiego cię nauczymy i dasz sobie radę. Czeka na ciebie umowa o pracę, darmowy transport, prywatna opieka medyczna i dofinansowane posiłki. Pracuj na 3 zmiany i rozwijaj się z możliwością awansu. Figę. Działamy w gardnie już od 9 lat. Sprawdź i aplikuj na pracujwfige.pl.
10: Ile masz lat?
11: Ej, o wiek się nie pyta.
10: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
11: Teraz mnie zaciekawiłaś.
10: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
11: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie. Dokładnie.
12: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
1: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
13: Castorama!
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Casto Max i zbieraj punkty na nagrody.
14: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
3: Jeżeli myślicie, że te gojące dźwięki Karol G i Bruno Marsa przed chwilą w piosence Styl zagrałem wam tak przypadkowo, to nie. To było absolutnie specjalnie, żeby ukoić skołatane nerwy kierowców, którzy mają teraz przejeżdżać przez śródmieście naszego miasta. No nie jest łatwo w tej chwili podróżować po Szczecinie. Popołudniowy szczyt, poniedziałkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny, żeby być precyzyjnym, oznacza, że praktycznie wszystko, gdzie ma się palić na czerwono, to się pali, całe śródmieście. Na przykład przed rondem Giedroycia kolejka od strony Piotra Skargi to sięga tak grubo do Jasnych Błoni i tak mógłbym oczywiście długo wymieniać. Dobra informacja jest taka, że powoli będzie przywracany ruch i uspokoi się, mam nadzieję, sytuacja na północy. Wspominałem o tym, zerwana trakcja. Bardzo duże problemy mieli kierowcy właśnie tam, już nie mówiąc także o pasażerach, ale z tego co widzę na stronie zakłócenia Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no to już na przykład szóstki czy inne tramwaje powoli wróciły na swoje trasy, natomiast cały czas nie jeżdżą jedenastki i dwunastki na Pomorzany. Tam również mieliśmy zerwanie trakcji, także te kłopoty poniedziałkowe są naprawdę uciążliwe, jeżeli chodzi o kierowców i pasażerów tramwajów. Jeżeli chodzi o ronda, no to już wspominałem, że rondo Giedroycia, rondo Gierosa i tak jeszcze sprawdźmy, co się dzieje na wyjeździe z miasta. Powiem wam, że remont na estakadzie pomorskiej generuje naprawdę duży problem, zarówno czy wyjeżdżacie, chociaż nie, no trochę łatwiej wyjeżdżać od trasy zamkowej, ale tak czy owak utkniecie już, jak zjeżdżacie z trasy zamkowej, to też duży kłopot. Wjazd do Szczecina, tutaj zarówno od trasy zamkowej, jak i od Mostu Długiego, cały czas duże kolejki.
0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada. Bo wybór dealera ma znaczenie.

0: Michał Kaczmarek.
1: Niewiele czasu pozostało do godziny 16, czas więc najwyższy, żebyśmy zaczęli pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, dzień dobry. Dużo informacji z miasta dzisiaj. Wczoraj i przedwczoraj paraliż miasta ze względu na zamknięcie trasy zamkowej, bo trasa jest remontowana. Czy to był jeden, jedyny raz, czy takich zamknięć będzie więcej? O tym powiemy po godzinie 16. Przed nami także informacje m.in. o lokalach socjalnych, a także o profilaktyce. Tych zdrowotnych informacji będzie dzisiaj całkiem sporo, a więc zaczynamy nasze spotkanie.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Marzysz o występach na największych scenach w kraju i za granicą? Kochasz taniec, śpiew i muzykę? Chcesz poznać wspaniałych ludzi, znaleźć przyjaciół, a może nawet miłość? Zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie ogłasza nabór. Zapraszamy przedszkolaki, dzieci, młodzież, studentów i dorosłych. Pod okiem profesjonalnej kadry rozwiniesz swoje umiejętności podczas zajęć z tańca ludowego i polskich tańców narodowych, tańca klasycznego, czyli baletu, oraz innych technik tanecznych. Zapraszamy również do grup wokalno-aktorskich oraz kapeli ludowej, w której rozpoczniesz naukę gry na instrumencie nawet od podstaw. Czekamy właśnie na Ciebie. Szczegóły na stronie szczecinianie.org.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Neonet, Neonet,
16: to korzyści pełen sklep.
15: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
17: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
15: Neonet.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Moje cztery kółka. Nowości, premiery, technologie i wszystko, co warto wiedzieć, zanim usiądziesz za kierownicą. Sprawdzamy nowe modele. Zaglądamy pod maskę. Pytamy ekspertów i podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy wyborze auta. Co warto kupić? Czym warto jeździć? I co nowego właśnie wjeżdża na polskie drogi? Bez zbędnego gadania. Czysta motoryzacja. Moje cztery kółka. Każdy wtorek i czwartek o 15.30 w Super FM.
21: Na program zaprasza sponsor grupa Cichy Zasada. Dealer roku BYD 2025. Szczecin, ulica Bagienna 36D, Prawobrzeże.
22: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
0: Ile masz lat?
1: Ej, o wiek się nie pyta.
0: Spokojnie, nie pytam o metrykę. Pytam, co mówi twoje ciało.
1: Teraz mnie zaciekawiłaś.
0: To wpadaj do Galaxy. 17 października odkryj Longevity. 8 stref doświadczeń, nowoczesne technologie i bezpłatne analizy. Sprawdź między innymi skórę, skład ciała i mikrokrążenie.
1: Czyli sprawdzam, w jakiej naprawdę jestem formie.
0: Dokładnie.
13: Longevity w Galaxy. 17 października od 9 do 20. Bezpłatnie.
23: Włodzimierz Czarzasty w Szczecinie. Już 14 października o godzinie 17 marszałek Sejmu spotka się z mieszkańcami Szczecina w auli Uniwersytetu Szczecińskiego. To otwarte spotkanie i okazja, żeby posłuchać, porozmawiać, zadać pytanie i wziąć udział w dyskusji o sprawach, które dotyczą nas wszystkich. 14 października, godzina 17, aula Uniwersytetu Szczecińskiego. Wstęp wolny. Przyjdź, posłuchaj i zapytaj.
24: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: I po reklamie.
26: Jest 16. Wiadomości Super FM.
27: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju.
25: Super FM. Wiadomości.
27: Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
28: Ktoś powie przeczuleni? Tak. Jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
27: Wyrazy współczucia poszkodowanym i rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz z Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
29: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
27: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
30: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
27: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfen Max. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfen Max to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu.
31: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
27: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
25: Super FM.
2: Pogoda.
3: 13 stopni Celsjusza, tyle obecnie widzimy na termometrach, ale wieczorem możliwy jest spadek do mniej więcej 8-9 stopni. Wiatr średni, możliwe są jeszcze dzisiaj przelotne opady deszczu. Poranek wtorkowy będzie nie mroźny, ale 5 stopni to już taki poważniejszy spadek, ale jutro w ciągu dnia więcej słońca niż dzisiaj.
4: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
3: No dzień dobry, minął weekend, czas rozpocząć kolejny tydzień. Tydzień, kiedy dziać się będzie pewnie całkiem sporo, a my w Radiu Super FM będziemy wam o tym mówić. Między innymi trasa zamkowa i kolejne remonty.

0: To był dzień.
1: Oj, urywały się telefony do radiowego studia, ale nie tylko przez ostatni weekend, a to wszystko dlatego, że zamknięcie nawet na 2 dni trasy zamkowej w weekend spowodowało prawdziwy paraliż w mieście. Co się więc działo w weekend i czy te zamknięcia mogą się jeszcze powtórzyć, sprawdzał Andrzej Kutys.
2: Jeżeli myśleliście, że weekendowe problemy związane z zamknięciem nitki wyjazdowej trasy zamkowej to już za nami i nie będzie się korkowało w związku z tym całe miasto, to niniejszym spieszę poinformować, że bynajmniej nie. Bo jak informuje Piotr Zieliński z spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie, co prawda teraz już po trasie zamkowej można jeździć, co słyszeliście w pomocy drogowej, tutaj większych kłopotów nie ma, natomiast no jest pewien problem.
3: Z powodów opadu deszczu wykonawca nie zdołał zrealizować całego zakresu robót. Do wykonania pozostała ostatnia sekcja, most nad Parnicą i estakada zjazdowa na ulicę Gdańską. Z tego też względu układanie warstwy ścieralnej na tym odcinku zaplanowano na weekend 17-18 października. Jednak dokładny termin kontynuacji robót będzie uzależniony od warunków pogodowych. Wykonawca monitoruje prognozy pogody, a szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac i zamknięcia nitki wyjazdowej trasy zamkowej przekażemy w kolejnym komunikacie. Jednak z powodów opadu deszczu wykonawca nie zdołał zrealizować całego zakresu robót. Do wykonania pozostała ostatnia sekcja, most nad Parnicą i estakada zjazdowa na ulicę Gdańską. Z tego też względu układanie warstwy ścieralnej na tym odcinku zaplanowano na weekend 17-18 października. Jednak dokładny termin kontynuacji robót będzie uzależniony od warunków pogodowych. Wykonawca monitoruje prognozy pogody, a szczegółowe informacje dotyczące realizacji prac i zamknięcia nitki wyjazdowej trasy zamkowej przekażemy w kolejnym komunikacie.
2: Tak więc, prawdopodobnie w najbliższy weekend, o ile pogoda pozwoli, znowu będzie zamknięta nitka wyjazdowa trasy zamkowej. Co to oznaczało? No cóż, wszyscy wiedzą, z drugiej strony, gdy tym razem kierowcy, miejmy nadzieję, lepiej się do tego przygotują, będą lepiej jeszcze poinformowani. Słuchajcie, naturalnie za chwilę Michał Kaczmarek w pomocy drogowej będzie więcej mówił na temat ruchu w mieście, natomiast no trzeba się już mentalnie przygotować do tego, że trasa zamkowa prawdopodobnie będzie znowu zamknięta. W najbliższy weekend, oczywiście mówiąc o tej nitce wyjazdowej z miasta.
1: No i ja pamiętam te korki, bo przyznam szczerze, wracałem z okolic Ronda Hakena do siebie na północ i przyznam szczerze, że takiego obrotu spraw jak potężny zator wzdłuż dworca się nie spodziewałem. Myślę, że wiele osób miało problemy w ostatnią sobotę, więc miejmy nadzieję, że w najbliższą aż tak źle nie będzie. I tak jak Andrzej mówił, za kilka minut pomoc drogowa na antenie Radio Super FM.
0: Ale to był dzień.
4: To jest nowa piosenka. Nowość.
0: Nowość. Nowość w Super FM.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.
2: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
3: Kolejny dzień, kiedy ta komunikacja w mieście, jeżeli chodzi o przede wszystkim relacje Centrum Prawobrzeże, nie jest najłatwiejsza. Można powiedzieć więc, że poniedziałek jest kontynuacją tego, co mieliśmy w ubiegłym tygodniu, choć i tak, choć może nie brzmi to pocieszająco, jest lepiej niż w weekend, a szczególnie w sobotę, kiedy to mieliśmy naprawdę paraliż miasta. Obecnie oczywiście zwężenie na basenie górniczym zabiera nam całkiem solidny kawał czasu z planowanej trasy z Centrum na Prawobrzeże. Korek zaczyna się na zwężenie, a kończy mniej więcej na wysokości... co tu dużo mówić, no Mostu Długiego, a nawet bym zaryzykował tezę, że i przed skrzyżowaniem na Bramie Portowej już zaczyna się ustawiać sznurek samochodów, potem z górki jedziemy trochę szybciej, potem znowu na skrzyżowaniu Brama Portowa, okolice Wałów Chrobrego, tutaj znowu musimy trochę poczekać. Rondo portowców zablokowane w obie strony, zjazd trasy zamkowej również przyblokowany, dopiero kończy się ten zator, więc na wysokości basenu górniczego. Pocieszające jest później to, że dalej na Prawobrzeżu wielkich korków już nie ma i węzeł Granitowa, Batalionów Chłopskich, Leszczynowa, Walecznych czy chociażby Gryfińska. Tu jedziemy bez większych problemów i to jest dobra wiadomość. Trochę gorzej może być na przykład przy zjeździe za Szóstki. Tutaj na wysokości węzła Kijewo po pierwsze informacja o delikatnej stórce na ulicy Niedźwiedziej. Tutaj może więc tworzyć się korek. A po drugie, to ten dojazd do skrzyżowania trochę może wam zająć czasu. Szosa Stargardzka bez problemów, trochę więcej aut na Pomorskiej, trochę więcej także na przykład na ulicy Emilii Gierczak. Tutaj może się też tworzyć delikatny zator, podobnie zresztą na przykład na Goleniowskiej, gdzie w dwie strony tych samochodów jest jakby trochę więcej. Więc Prawobrzeże dzisiaj z przygodami, jeżeli możecie, to unikajcie jeździć tamtędy. Chociaż wyobrażam sobie, że jak ktoś mieszka na Prawobrzeżu, to unikanie Prawobrzeża wcale takie proste nie jest. 91 24 5 piątek, to jest numer do studia Radia Super FM. Wciąż czekam na wasze drogowe sygnały. W kolejnej pomocy drogowej bardziej zajrzymy do centrum Szczecina.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Na program zaprasza właściciel nowego salonu Exlantix przy ulicy Citroena 1 w Szczecinie. Grupa Cichy Zasada, bo wybór dilera ma znaczenie.

0: Zmiany drogowe na trasie zamkowej to jedna, aczkolwiek tych zmian niekoniecznie zawsze związanych z wymianą nawierzchni, a na przykład z pracami wodociągowymi jest trochę więcej. Szczegóły Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
1: Na ulicy Reduty Ordona zaplanowano wymianę blisko 50 włazów kanalizacyjnych oraz zabezpieczenie pierścieni studni, a ze względu na specyfikę ulicy i szerokość jezdni prowadzone prace będą wykluczały bezpieczny przejazd tych właśnie autobusów. Zmiany będą dotyczyły linii 75 i 521. Szczegółowe informacje oczywiście dostępne są na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Natomiast całe zadanie, które jest realizowane, to nie tylko wymiana włazów na ulicy Reduty Ordona, ale także renowacja podziemnej sieci kanalizacyjnej na ulicy Listopadowej, Dwernickiego, Karola Miarki, Pięknej i Świerczewskiej. Te prace będą prowadzone pod ziemią przy użyciu zaawansowanej technologii bezwykopowej. Pozwala ona na naprawę blisko 2-kilometrowego odcinka kanału od wewnątrz za pomocą specjalnych rękawów z żywic utwardzonych w kanale bez konieczności rozkopywania całej długości dróg. Drobny wyjątek będzie stanowić ulica Dwernickiego. Tam będziemy musieli wykonać punktowe wykopy naprawcze, ale o ewentualnych utrudnieniach oczywiście będziemy informować.
0: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Miejmy nadzieję, że tych utrudnień będzie jak najmniej, bo my już mamy ich całkiem pod dostatkiem w ostatnim czasie. Co jeszcze na ulicach Szczecina, to w kolejnej pomocy drogowej, ta już za kilka minut.
2: Ale to był dzień.
3: Reklama.
4: Budzisz się?
3: Wstajesz?
4: Poranna kawa ci nie smakuje?
3: Masz wrażenie, że w poniedziałek rano każdy coś od ciebie chce?
4: Właśnie dla ciebie mamy nowy program w Super FM.
3: Aktywny start z twoim ulubionym radiem Super FM.
4: W każdy poniedziałek pokażemy ci, jak zwykłe poranne czynności zamienić na te z energią.
3: Bez maty, bez biegania i bez dodatkowego czasu.
4: Włącz aktywny start z Super FM w każdy poniedziałek po 7:00 i złap z nami energię na cały tydzień.
3: Aktywny start? Ze Zdrofit tak! Na program zaprasza Zdrofit, sieć klubów fitness w Szczecinie i Stargardzie.
4: Odporność sportowców wspiera sponsor. Firma Senprobi, producent probiotyku Active and Sport. Senprobi, probiotyki dopasowane do twoich potrzeb.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Szczecinie. Już 5 listopada w Szczecińskim Centrum Kultury Nowa Dekadencja. Bilety w kasie SCK oraz na kupbilecik.pl. Nie może Was tam zabraknąć.
5: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
6: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex, każde okno niezrównane w swojej klasie.
7: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleo Farm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Noc drogowa w radiu Super FM.
1: I jeszcze raz zerkamy na ulice miasta, żeby sprawdzić na bieżąco, które ulice miasta możemy wam polecić i którymi łatwiej jest jechać, a które lepiej jest unikać. Chciałem powiedzieć, że ta lista evergreenów ulicznych właściwie się nie zmienia, bo podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego przejazd chociażby przez Aleję Piastów może nie być najłatwiejszy. I tak do Ronda Szarych Szeregów od strony Alei Piastów jedziemy bardzo powoli. Tutaj już na wysokości mniej więcej skrzyżowania z Bohaterów Getta Warszawskiego zaczynają się problemy. I tak te problemy do samego Ronda trwają. Potem jak zjedziemy z Ronda w stronę Alei Wojska Polskiego, to powinno być trochę lepiej. Ale już na wysokości Łęczna, no tutaj niestety tych korków może być trochę więcej. Zresztą jeżeli patrzymy na miejską mapę, to widzę, że i na Niebuszewie, i w innych częściach nie jest wcale tak prosto. Poniedziałek więc mocno testuje cierpliwość kierowców i tak na przykład, proszę bardzo, Warcisława w dwie strony z poważnym korkiem. Chociaż trudniej jest dojechać do przyjaciół żołnierza niż od przyjaciół żołnierza w stronę Niebuszewa. Tutaj zator dopiero przed na przykład rondem Giedroycia i te zatory mogą być całkiem potężne i od strony Staszica i od strony Alei Wyzwolenia tej od strony hotelu Dana, ale także tej od strony na przykład Niemierzyńskiej czy Krasińskiego. Jedziemy tamtędy, żeby nie było, że to jest jakiś taki ruch w ogóle zablokowany, ale dodam, jedziemy bardzo powoli. Podobnie jest zresztą chociażby na Emilii Strzanieckiej, tak samo na Pawła Stalmacha, na Rubiańskiej, na Lubeckiego, tam też jedziemy, ale jedziemy powoli, więc w sumie można powiedzieć, że te utrudnienia prawobrzeżne rozlewają się trochę na całe miasto. Obotrycka już przyblokowana na wysokości mniej więcej, powiedzmy, okolic supermarketu budowlanego i tak do samego skrzyżowania z ulicą Pokoju jedziemy bardzo powoli. Bogumińska tradycyjnie przyblokowana, a więc można powiedzieć, że tych korków w mieście dzisiaj jest naprawdę bardzo dużo. Trudny poniedziałek komunikacyjnie, podobnie dużo dostaje sygnałów z Gumieniec, że na Okolickiego i na Europejskiej jest dużo samochodów, więc można powiedzieć, że lepiej chyba poczekać jeszcze z pół godziny, tak myślę leciutko, i potem ten popołudniowy szczyt powinien delikatnie się uspokoić.

0: Artur Szałabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem porannej rozmowy Radio Super FM, a pytania padały m.in. o zaczas sprzedaży alkoholu po godzinie 22.
1: Panie redaktorze, tylko że kultura picia w Polsce już się naprawdę zmieniła od tych 15-20 lat. Coraz mniej ludzi.
0: No, ale jak tak sobie pan mówiąc, widzi balangujących na deptaku człowieka, czy na Wojska Polskie, no to nie jest kultura picia. No.
1: Przeciętnego człowieka by się pan zapytał, to praktycznie kto kupuje po 22. To nie chodzi o to. Chodzi o zasadę takiej wolności. Dla mnie jest to rzecz ważna i no dlatego no zagłosowałem przeciw, bo uważam, że gdyby alkohol sprzedawany był zgodnie z prawem, a prawo mamy bardzo dobre, jeśli chodzi o to, żeby przestrzegać skutecznej sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych ono jest bardzo dobrze rozwiązane, proszę bardzo, dowód 21 lat, wchodzi osoba 50-letnia i tak proszona jest o dowód. Osobom pod wpływem alkoholu nie można sprzedawać, tylko egzekwować. A teraz tak, mamy alkoholików dalej, mamy osoby różne przestępcze, które czasami kumulowały się pod tymi sklepami, policja też miała na nie wgląd.
0: No i
1: teraz
0: proszę to bardzo, wszystko dzięki jest... samorządowi na przykład i dzięki temu, że jest ta uchwała, to ten kontrowersyjny sklep na Pomorzanach, o którym kiedyś była mowa, ja nie wiem, czy on się w końcu zamknął, czy nie, ale jak ja tam przejeżdżałem miesiąc temu, to było wielki napis do wynajęcia, czyli zakładam, że został przyduszony. Już się nie będzie gromadzić element pod sklepem nocnym.
1: Każdy sklep polskiego przedsiębiorcy, który prowadził sprzedaż alkoholu nocną, to on na tej sprzedaży alkoholowej utrzymywał się przez to, że mógł funkcjonować w dzień.
0: Ale jeżeli tam teraz taki sklep
1: w ciągu dnia wszyscy idą do Biedronki i kupują w Biedronce.
0: No. A jeżeli w ciągu dnia i nocy tam były zadymy i gromadził się pod tym sklepem element, a teraz
1: prawo,
0: sklep
1: panie
0: upadnie,
1: redaktorze?
0: To znaczy, że w sumie można powiedzieć, że no okej, przedsiębiorcy się wydarzyła krzywda, to smutne, ale dla tak zwanego ładu społecznego wydarzyło się coś dobrego.
1: Dla ładu społecznego tam powinna interweniować służby państwa, które powinny wprowadzić prawo. Gdyby było prawo i zgodnie z prawem sprzedawany alkohol na Pomorzanach, to nie byłoby tych burt.
0: No ale koniec. Pan wie, panie pośle, że nie można, że tak powiem, patrolu straży miejskiej czy policji pod każdym całodobowym sklepem monopolowym postawić.
1: Nie, akurat nie pod każdym. Natomiast... prawo bardzo łatwo wyegzekwować, bo można bardzo szybko taki sklep było, można zamknąć. Przyzna pan?
0: Podcast z porannej rozmowy Radio Super FM dostępny na naszej stronie internetowej. Gorąco zapraszam. Ale...

0: 5 minut do 17, za chwilę najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem kolejne informacje ze Szczecina, m.in. nabór na lokale socjalne, a także informacje sportowe, to jeszcze przed nami.
1: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
6: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. Przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku, nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się? Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39.
2: Niech twoje słowa zbudzą.
3: Beata Kozidrak powraca do szczecińskiej Filharmonii z koncertem, jakiego jeszcze nie było. Beata Unplugged. Przed nami wyjątkowy andrzejkowy wieczór, wspaniali goście i największe przeboje w specjalnie przygotowanych aranżacjach. Już 30 listopada o godzinie 19. Bilety na kupbilecik.pl, e-bilet.pl oraz biletyna.pl.
4: Do zobaczenia w Szczecinie. Beata Kozidrak.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
7: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
6: Takie cuda tam sprzedają?
7: No pewnie. I to nie za miliony.
8: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
9: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
10: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
11: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
12: 880 815 801. Zadzwoń i porozmawiaj ze mną. 880 815 801. Jestem tu i czekam. Linia wsparcia Porozmawiaj ze mną to pomoc dla osób dorosłych i młodzieży w kryzysie emocjonalnym, doświadczających przemocy, będących w uzależnieniu czy doświadczających problemów społecznych. 880 815 801. Linia wsparcia. Porozmawiaj ze mną. Czynne przez cały rok. 7 dni w tygodniu od 19 do 22. Program realizowany przez Stowarzyszenie DADU. Finansowany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.
13: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
14: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
13: A co to znaczy CCD?
14: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D.
13: To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
15: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D
16: od Oleofarm.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. I po reklamie.
18: Jest 17. Wiadomości Super FM.
19: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu.
20: Super FM. Wiadomości.
19: Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia i mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
21: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
19: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorzy sprawdza Błażej Kulesza.
22: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
23: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
22: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
24: No właśnie, ale ja
0: jeszcze ich nie mam.
22: Ci, którzy instrukcję dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
1: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
22: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
1: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
22: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
2: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
16: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
2: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
20: Super FM. Pogoda.
24: Pod koniec dnia trochę będziemy narzekać, bo temperatury mogą spadać. Obecnie jeszcze około 12 stopni, ale wieczorem tylko 7-8 stopni. Nad ranem jutro 4-5, a więc można powiedzieć, że zaczyna się robić jesiennie i trochę chłodniej. Jutro w ciągu dnia za to plus 14 stopni i dużo więcej słońca niż dzisiaj, czyli pogodowo też jakieś dobre wiadomości mam dla Was.
20: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
24: A informacyjnie w tej godzinie dużo będziemy mówić o zdrowiu, na przykład zarówno pod kątem profilaktyki nowotworów płuc, jak i profilaktyki nowotworów piersi, ale będzie także o naborze na lokale socjalne i nie zabraknie informacji sportowych. Michał Kaczmarek, dzień dobry, 4 minuty po 17:00. Zaczynamy drugą część naszego spotkania.

0: Dziś rozpoczął się nabór na mieszkania socjalne z zasobu gminy miasto Szczecin. Kto może starać się o mieszkania, ile ich oferuje magistrat? O tym ze swoim gościem rozmawiał Piotr Jarząbek, reporter Radia Super FM.
1: A moim gościem w Radiu Super FM jest pani Sylwia Cyza-Słomska z Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Spotykamy się, no bo zbliża się ten termin wysyłania wniosków o lokale socjalne w Szczecinie.

0: nie. Jak wygląda ta procedura?
1: Dokładnie tak. W tym roku od 12 do 23 października będzie trwał nabór wniosków o najem lokali socjalnych w Szczecinie. Są to lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego. Mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami. Jest to najem na czas określony na 24 miesiące, przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, nie mogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej. Wszystkie warunki, do czego oczywiście zachęcam osoby, które są zainteresowane wzięciem udziału w naborze, zarówno punktacja związana z sytuacją materialną i życiową mieszkańców, jak i progi punktowe, które były brane pod uwagę w ubiegłych latach, można znaleźć na naszej stronie internetowej, do czego zachęcam. Tam również są progi dochodowe, z czym również można się zapoznać.
0: To tak pokrótce może chociaż powiedzmy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ewentualnie móc liczyć się w tym naborze o lokal socjalny?
1: Przede wszystkim nie można być właścicielem nieruchomości i posiadać tytułu prawnego do nieruchomości, jak również mieścić się w progach dochodowych ściśle określonych właśnie i podanych na stronie internetowej. Są również brane inne rzeczy pod uwagę, jak na przykład bezdomność czy trudna sytuacja w rodzinie, wielodzietność, więc tutaj takie warunki szczegółowo zostały określone.
0: 12-23 października to jest ten termin na sam nabór. Co dalej?
1: Dokładnie tak, 12-23. Tutaj należy pamiętać, że bardzo ważnym jest, żeby właśnie w tym terminie dostarczyć komplet dokumentów. Natomiast po wstępnym rozpatrzeniu wniosków spełniających kryteria, do publicznej wiadomości zostanie podany wykaz uwzględniający naliczoną ilość punktów oraz pierwszeństwo na liście. Natomiast po zapoznaniu się z tą punktacją, każda osoba, która nie zgadza się z ilością naliczonych punktów, będzie mogła złożyć w wyznaczonym terminie odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
0: Co jeżeli komuś się nie uda? Nie zostanie mu przyznany ten lokal, może tak? Co on może ewentualnie zrobić? Czy może w następnych naborach też brać udział?
1: Oczywiście może brać udział w następnych naborach, jeśli jego zarobki są ponad te wskazywane w naborze socjalnym. Można również starać się o mieszkanie do remontu, czy lokale komunalne na zasadach również określonych w konkretnych naborach.
0: Sylwia Cezasłomska, Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, była moim gościem w Radiu Super FM. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Nasi zachodniopomorscy Kuba i Kuba, ich najnowszy singiel w Radiu Super FM, a teraz będzie pierwsza z dwóch dzisiaj zdrowotnych informacji. Program profilaktyczny dotyczący nowotworów płuc działa w województwie zachodniopomorskim, a mówiła o nim wiceminister zdrowia, która odwiedzała nasze miasto.
1: Jak podkreślają lekarze, rak płuc to cichy zabójca. Stąd nacisk na profilaktykę, program diagnostyki i badania płuc, aby wykryć objawy we wczesnym stadium, tłumaczyła na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Program przeznaczony jest dla osób w wieku 55-74 lata. Dla osób, które palą, mają za sobą 20 paczkolat przepalonych w życiu. Dla osób, które też są narażone na czynniki karcenogenne. Dlaczego mówimy o tym programie? Dlatego, że od wielu miesięcy Ministerstwo Zdrowia stawia na szeroko pojętą profilaktykę. To, co było zainaugurowane we wrześniu, profilaktyka Podaj Dalej, gdzie skupialiśmy się na mammografii, skupialiśmy się na testach HPV-HR, ale skupialiśmy się też na tym, żeby przekazać Państwu dziesiątkę dla zdrowia za pośrednictwem aplikacji Moje IKP, bo tam jest bardzo szeroki dostęp, a dzięki centralnej e-rejestracji, Szanowni Państwo, można zarejestrować się. Mamy 400 tysięcy wolnych slotów, jeśli chodzi o testy HPV-HR i mammografię.
1: Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie Małgorzata Usielska zwraca uwagę, jak trudno jest wygrać z nałogiem.
3: No i tutaj też chciałabym zaapelować szczególnie do pacjentów, którzy już są pacjentami naszego szpitala, są w trakcie leczenia i ciągle palą. Jak Państwo tutaj wychodzicie przed szpital, chyba nie trudno znaleźć kogoś z papierosem lub kto ukrywa tego papierosa. Bardzo proszę, żebyście Państwo, przychodząc do tych programów, zastanowili się, czy dalsze palenie to jest dobra droga.
1: Jak tłumaczyła lekarz Iwona Witkiewicz, zbyt wiele osób zgłasza się do lekarza, gdy jest już za późno na pomoc.
4: W tym pierwszym stadium, jeśli chodzi o mieszkańców Szczecina, trafia do mnie 20-30% pacjentów. A w tym czwartym stadium, kiedy my właściwie już tylko możemy potwierdzić chorobę i objąć chorego leczeniem hospicyjnym, czyli właściwie dramat, to trafia mniej więcej 30%. Ale jeszcze gorzej to wygląda, jeśli weźmiemy pod uwagę tylko mieszkańców województwa, czyli z pominięciem Szczecina. Bo wtedy w pierwszym stadium trafia do mnie 10%, a w ostatnim stadium około 50%.
1: Program jest realizowany w Szpitalu Wojewódzkim w Zdunowie przy ulicy Sokołowskiego 11. Jest za darmo i bez skierowania. Szczegóły i zapisy można znaleźć na stronie internetowej placówki.
0: Materiał przygotowała Hanna Janowicz, 23 minuty po godzinie 17 na zegarach.

0: co był dzień.
1: Lola Janczy za nami w Radiu Super FM, a w tej godzinie jeszcze między innymi relacja z biegu Piersi na Start, który w miniony weekend odbył się w Parku Kasprowicza w Szczecinie. Będą także informacje sportowe i popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Dzisiaj z psychologiem dr Ingą Janik Fuchs. To wszystko jeszcze przed nami. 27,5 minuty po godzinie 17 na zegarach.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Nie musisz lubić jesieni. Możesz za to polubić sposób, w jaki ją spędzasz. Wygrzej się w saunach, zrelaksuj w wodzie, znajdź chwilę dla siebie w spa. Potrzebujesz ruchu? Czekają baseny i siłownia. Chcesz spędzić czas z rodziną? Odkryjcie razem tajemnice w Centrum Nauki o Wodzie. A wieczorem kręgle i dobra zabawa. Fabryka Wody w Szczecinie. Znajdź swój sposób na dobrą jesień.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
6: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Co łączy zaginięcie dziecka nad Bałtykiem, nierozwiązaną zbrodnię sprzed ponad dwóch dekad i tajemnicze wydarzenie w spokojnej dzielnicy Szczecina? Odpowiedzi można szukać w najnowszych powieściach Agnieszki Schubert. Szczecińska pisarka spotka się z czytelnikami o 18 w Promediach. Rozmowę o książkach Nie ratuj mnie i Rozliczenie poprowadzi Krzysztof Lichtbau, czyli pan od książek. Wstęp jest bezpłatny. Tymczasem miłośników kina czeka 21. Szczecin Film Festival. W programie dokumenty z różnych stron Europy, krótkie filmy twórców z Pomorza Zachodniego i niemieckiego Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, a także spotkania i warsztaty. Ważnym wydarzeniem będzie retrospektywa Lecha Majewskiego, obejmująca m.in. Młyn i Krzyż oraz Ogród Rozkoszy Ziemskich. Zaplanowano również pokaz filmu 12 obrazów zniewolenia, inspirowanego twórczością Jacka Malczewskiego i spotkanie z reżyserem. Czeka na Was około 50 filmów, a wybrane produkcje będzie można obejrzeć także w internecie. A teraz o tym, co już niebawem. Kto pamięta przebój z lat 80. Zakazany owoc? Jeden z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych wokalistów swojego pokolenia, Krzysztof Antkowiak, będzie gościem październikowej odsłony szczecińskiego wierszogrania w 13 Muzach. Od tamtego przeboju zagrał tysiące koncertów w kraju i za granicą, współpracując także z najwybitniejszymi artystami polskiej sceny muzycznej, między innymi z Grzegorzem Ciechowskim, Zedytą Górniak i Justyną Steczkowską. Jest też twórcą projektów muzycznych docenianych przez krytyków. Szczecińskie wierszogranie to cykl koncertów artystów związanych z poezją śpiewaną, piosenką aktorską, autorską, a także morską i turystyczną. Październikowe wierszogranie będzie w 13 Muzach w poniedziałek 26 października.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: piersi na start. Pod takim hasłem odbył się pierwszy bieg charytatywny promujący profilaktykę przeciw nowotworom piersi, organizowany przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, CITONET i Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie. Na starcie zgłosiło się ponad 300 osób w biegu głównym, a także ponad 200 w biegu Nordic Walking. Dominowały panie, ale panów też nie brakowało. Idea była szczytna. Jak mówi dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii Adrian Sikorski, przede wszystkim najważniejsza była tutaj profilaktyka i promocja zdrowia.
1: Piersi na start, impreza, mam nadzieję, cykliczna, w tym roku pierwsza edycja, ale niezmiennie walczymy o to, żeby zgłaszalność na badania profilaktyczne rosła. Przypomnę, 33% uprawnionych pacjentek zgłasza się na badania profilaktyczne, to wciąż mało, by skutecznie walczyć z nowotworem piersi, który wcześniej rozpoznany pozwala na całkowite wyleczenie.
0: Do kampanii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii kolejny raz włączyła się Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, mówi wiceprezes Izby profesor Halina Ej-Chmielewska.
2: Panie redaktorze, każde takie działanie jak gdyby przybliża dostęp informacyjny naszych potencjalnych pacjentów do ważnego problemu, jakim jest akurat w tym przypadku choroby piersi u pacjentów, u kobiet i u mężczyzn.
3: Czy takie niestandardowe działania pomagają dotrzeć do pacjentek?
2: Oczywiście, że przede wszystkim tego typu działania jak gdyby skupiają nie tylko samych pacjentów, ale skupiają osoby towarzyszące, co oczywiście pozwala tym wszystkim przyszłym pacjentom na uzyskanie określonej informacji.
0: Październik jest różowym miesiącem, czyli miesiącem walki z nowotworami piersi. Pani Lidia jest jedną z bohaterek kampanii, która będzie przebiegać przez cały październik, a także będzie udokumentowana specjalnym kalendarzem na rok 2027. Koleżanki pani Lidii, walczącej z nowotworem, wspierały ją podczas biegu.
4: Jest to niesamowita grupa dziewczyn, które liczą na siebie i jakby mogą na siebie liczyć. W każdej chwili, w każdym momencie i niezależnie od tego, jaki mamy problem, to zawsze jesteśmy dla siebie.
3: Jak one dzisiaj panią wspierają? Niech pani nam odpowie.
4: One dzisiaj wspierają mnie w najprostszy możliwy sposób. Po prostu biegną te 5 kilometrów, ten nieduży odcinek drogi, ale wspierają mnie też sercem, obecnością swoją oczywiście, dobrym słowem i każdym swoją obecnością po prostu, przede wszystkim.
0: Październik jest różowym miesiącem, czyli miesiącem profilaktyki nowotworów piersi, a problem jest poważny, bo na mammografię i badania profilaktyczne chodzi zaledwie co trzecia uprawniona kobieta.

0: był dzień.
1: Oj, działo się w ten weekend w szczecińskim sporcie i to mowa nie tylko o piłce nożnej. Jeżeli chodzi o Radio Super FM, to rękę na pulsie sportowych wydarzeń trzyma oczywiście Piotr Jarząbek. Posłuchajcie jego weekendowej relacji i oczywiście zapowiedzi.
2: Sportowych emocji w ten weekend w Szczecinie nam nie zabrakło. Co więcej, to jeszcze nie koniec meczów rozgrywanych w stolicy Pomorza Zachodniego w ramach sportowego weekendu. Podsumowanie zacznijmy od tego najświeższego wydarzenia, może tak powiedzmy. Pogoń Szczecin piłkarze Pogoni Szczecin pokonali 2-0 na własnym stadionie zespół Korony Kielce. To było spotkanie, wydawać by się mogło, troszkę przebiegające pod dyktando Korony, ale wydaje się, że nie było w tym przypadku, bo zespół z Kielc w tym sezonie raczej męczy się, jeżeli musi grać z piłką w ataku pozycyjnym, a Pogoń do tego właśnie go zmusiła. 2-0, bramki Macieja Wojciechowskiego i Pola Mokajru, no i kolejne czyste konto, na co zwraca uwagę pomocnik granatowo-bordowych Jan Biegański.
3: Naszą bolączką w tamtym sezonie była defensywa, a teraz ją naprawdę poprawiliśmy i ciężko na to pracujemy i naprawdę no, widać tutaj poprawę, mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste konta.
2: Sportowcy po zwycięstwie nad Koroną wskoczyli na czwarte miejsce w piłkarskiej ekstraklasie, tracą do Górnika Zabrze liderującego 7 punktów, no ale mają też jeden zaległy mecz. No i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o rozegrane mecze w Szczecinie, które zakończyły się dla szczecińskich kibiców pozytywnie, no bo przed piłkarzami Pogoni Szczecin swój mecz rozegrali piłkarze ręczni. Sandra Spa Pogoni Szczecin, mecz na szczycie Ligi Centralnej, do Szczecina przyjechało Zagłębie Lubin, które przecież w zeszłym roku z Orlen Superligi spadło. No i tutaj też okazało się za mocne. Wynik 29-32, bardzo dobry występ byłego zawodnika Pogoni Szczecin Pawła Krupy. Na opinię po tym spotkaniu zapytaliśmy byłego zawodnika Zagłębia, skrzydłowego Dawida Krysiaka.
4: Na pewno kolejny mecz, gdzie przesypiamy początek. Bardzo dużo błędów i tak na dobrą sprawę cały mecz goniliśmy, doszliśmy, mieliśmy na przełamanie. Taki problem gdzieś tam, znowu nawarstwiły się te błędy w drugiej części spotkania. Ciężko mieć jakiś problem do bramkarzy, bo jednak większość tych rzutów, które oni dostawali, było z 6 metra. Myślę, że my z przodu nie poradziliśmy sobie, zwłaszcza, że w końcówce mieliśmy szansę na wygranie tego meczu, tylko gdzieś tam te rzuty nie były z jakichś tam świetnych pozycji, nie były super przygotowane i myślę, że to był ten błąd.
2: Dawid Krysiak w tym spotkaniu rzucił 4 bramki, to nie on jednak był najskuteczniejszym zawodnikiem. Tutaj należy wyróżnić Jakuba Poloka i Fabiana Sosnę, którzy na swoim koncie zapisali po 8 trafień. Dużo więcej punktów na swoim koncie mieli co po niektórzy koszykarze King Wilków Morskich Szczecin. To jednak nie wystarczyło do pokonania Śląska Wrocław. Porażka szczecińskiego zespołu 69-82, no ale wydawałoby się, że przez 3 kwarty wszystko szło dobrze. Tak przynajmniej mówi skrzydłowy Przemysław Żołnierewicz.
5: Ta energia nasza siadła, zaczęła się trochę frustracja i ten mecz nam po prostu uciekł. Dlatego Śląsk w pełni zasłużenie wygrał. Śląsk złapał wiatr w żagle i gdzieś tam później ciężko już było ich zatrzymać.
2: Porażka ze Śląskiem była tym samym pierwszą ligową przegraną w tym sezonie dla Wilków, no ale szanse na odkucie się mają tak naprawdę już jutro, bo w ramach rozgrywek FIBA Europe Cup zagrają wyjazdowy mecz z klubem z Wiednia.

0: to był dzień.
1: I proszę bardzo, tylko 2 minuty i będzie godzina 18. Po godzinie 18 najpierw wiadomości w Radiu Super FM, a potem popołudniowa rozmowa z psycholog Ingą Janik-Fuchs, a po godzinie 19 Piotr Jarząbek wraca na naszą antenę, a więc kontynuacja sportowych tematów w magazynie Dogrywka. Bądźcie z nami na 97,5 FM.
0: Ale to był dzień.
2: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
3: I czysto.
2: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
3: Świadomość ekologiczna rośnie.
4: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
5: Reklama.
6: Marzysz o minimalizmie?
5: Poznaj okna Linear od Framex.
6: Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń.
5: Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
7: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
2: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
12: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku, protestujący chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do środka.
13: Jeżeli otrzymamy jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takie ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakieś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
12: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to 3 filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
14: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Whatever those may be. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
12: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej i brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie, zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
15: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
12: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
16: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Poniedziałkowe popołudnie w Radiu Super FM i gość, którego zapowiadaliśmy, jest już obecny w studiu. Pani dr Inga Janik-Fuchs, psycholog z Akademii Nauk Stosowanych TWP, jest razem z nami. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiali dzisiaj w poniedziałkowe popołudnie o tym, co w piątek tak mocno rozgrzewało opinię publiczną i świadomość rodziców, że mam takie wrażenie, że w pewnym momencie nawet już zaczynało być to niebezpieczne. Nie wiem, czy pani doktor się spotkała z tym pojęciem krwawego piątku, że rodzice odbierali dzieci ze szkół, bo się bali, że tam będą jakieś ataki przeprowadzane. Czy jest jakiś mechanizm psychologiczny, który to tłumaczy? Bo mam takie wrażenie, że w piątek działo się coś, czego nie jesteśmy do końca w stanie sobie szybko zracjonalizować.
17: No było tutaj na pewno zagrożenie życia i zdrowia i to zazwyczaj jest taki mechanizm, który mocno jakby zmusza do pewnego wysiłku. Więc rodzice, którzy mieli informację, że w szkołach, której do tej pory myślę, że nie działo się to na taką skalę, w sensie takim, że było to najpierw jedno wydarzenie i zaraz po kilku dniach następne wydarzenie dotyczące właśnie bezpieczeństwa życia i zdrowia dzieci, więc rozumiem, że tutaj taki mechanizm mógł mieć miejsce. Poza tym pewnie chodziło też o jakąś dezinformację, której pewnie rodzice mogli ulec niechcący, co też pewnie nie do końca pomogło zabezpieczyć takie poczucie bezpieczeństwa u dzieci, a było to pewnie kluczowe.
1: Nawet się zastanawiam, czy ta dezinformacja to nawet nie była trochę celem w pewnym momencie tego działania, bo my jako dziennikarze nawet jeszcze w późnych godzinach popołudniowych w piątek otrzymywaliśmy SMS-y, że doszło do ataku w szkole przy tej i przy tej ulicy na przykład. Potem okazywało się, że to była zupełnie nieprawdziwa informacja, ale my jako dziennikarze mogliśmy to zweryfikować. A co mieli zrobić rodzice, którzy na przykład na forum rodzicielskim mogli taką informację otrzymać?
17: Dokładnie, więc też trudno dziwić się jakimś reakcjom, że jeżeli była taka informacja, jeden rodzic jakoś mówił, że się obawia albo że może to mieć jakiś charakter kolejnego wydarzenia. Rozumiem, że jakoś pewnie chcieli chronić swoje dzieci i może nie do końca wiedzieli, co mają zrobić, więc pewnie z tego to właśnie wynikało.
1: Pani doktor, podstawa tego tematu to jest to, że rzeczywiście zauważa się, że zachowania agresywne wśród młodych ludzi stają się poważnym problemem. I czy rzeczywiście zauważacie państwo jako psychologowie, że jest tak, że młodzież staje się bardziej podatna na bodźce, które mogą ich tknąć do działań, no można powiedzieć, no tragicznych, no bo to są tragiczne sytuacje później.
17: Widzimy już od jakiegoś czasu w ogóle wzrost różnych niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi ogólnie o kondycję zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, więc pewnie zachowanie agresywne, pewna frustracja i nieumiejętność radzenia sobie z różnymi emocjami, frustracjami na pewno może mieć taki wymiar. Na pewno też widzimy pewne związki, które nie są przyczynowo-skutkowe, ale też jeżeli chodzi o wpływ mediów społecznościowych, tego jak małe dzieci, jakie treści, im więcej takich negatywnych treści są w stanie oglądać, na pewno nie pomaga im to na podejmowanie później innych działań. Wiemy też, że ten wymiar dwóch światów, czyli świata tego na żywo i online, dzieje się teraz w tej samej rzeczywistości. Nie możemy tego tak do końca oddzielać.
1: No właśnie, gdzie te proporcje? Bo to jest

0: Czy pojawiają się jakieś treści takie agresywne, albo nastolatek jakoś trochę przemyca różne takie niepokojące treści, pokazuje, dobrze, o ile pokazuje właśnie, czym tam się interesuje, bo często problem właśnie jest gdzie indziej. Czyli
1: że rodzic jest zaskoczony później tym, co się okazuje.
0: Dokładnie, że nie wie, co jego dziecko robi w tym wirtualnym świecie i tak naprawdę to jest takie działanie profilaktyczne, żeby zobaczyć, nie narzekać, że nastolatek tak dużo czasu spędza i to jest problem, tylko raczej dlaczego tak dużo czasu zaczyna tam spędzać.
1: Właśnie, bo to jest taki mechanizm, który jest ciężko wytłumaczyć sobie samemu, a rodzicom pewnie tym bardziej. Kiedy oglądanie pewnych treści, kiedy podglądanie pewnych treści przeradza się w czyny, czyli kiedy jest ten moment tak zwanego call to action, czyli kiedy oglądam film, nawet jeżeli ten film pokazuje, nie wiem, osoby, które robią złe rzeczy, czy albo które, nie wiem, ścigają się samochodami, znaczy, że ja muszę od razu to robić. Ale kiedy następuje to pstryknięcie, które przechodzi z oglądania do działania?
0: Pewnie u różnych, można powiedzieć, u różnych osób będzie różnie. To nie jest tak, że mamy jeden przycisk i powiemy, że to jest takie niebezpieczeństwo. Na pewno widzimy, że są to różne czynniki, mogą być jakieś indywidualne predyspozycje, że po prostu ktoś jest bardziej impulsywny, ma temperament taki, który będzie powodował, że ma większe niebezpieczeństwo tego, że właśnie jakiś rodzaj silnego bodźca będzie bardziej oddziaływał i w związku z tym to będzie ta strategia. Ale często to jest tak, że to nie jest pojedynczy mechanizm. Zazwyczaj jest to suma różnych czynników, czyli coś się musiało prawdopodobnie zadziać wieloetapowego, czyli jeżeli chodzi właśnie o jakieś narastanie problemów, frustracji, czy właśnie nieumiejętność radzenia sobie z emocjami. Natomiast też jeżeli chodzi o wiek, to wiemy o tym, że ta grupa rówieśnicza jest bardzo ważna i to, że nie ma tej grupy na żywo, to nie znaczy, że ona w internecie jakby traci swoją funkcję. Wręcz przeciwnie, tam też stworzą się grupy, młode osoby spotykają się w świecie wirtualnej, komentują, mogą być zachęcane do podejmowania różnych działań.
1: Mają ta strefa wpływu, to nie jest już tylko i wyłącznie strefa wpływu bezpośredniego, czyli na przykład w klasie, w szkole, w środowisku rówieśniczym, tylko pytanie, czy rzeczywiście dorosły może mieć jakiekolwiek przełożenie na strefę wpływu, kiedy ona jest tak naprawdę trudna do namierzenia, bardzo często nawet dla rodziców.
0: No jest to trudne, to nie jest tak, że dokładnie rodzice wiedzą pewnie, co się dzieje, często właśnie dlatego są zszokowani i nie mają pojęcia, co się dzieje właśnie po tej drugiej stronie. Nastolatki też są w takim wieku, że raczej nie dzielą się ochoczo ze swoimi rodzicami, ale chodzi o to, żeby ta więź i relacja była budowana dużo szybciej, zanim nastolatek wejdzie w ten okres dorastania. Że są rozmowy na temat tego, co się dzieje, jak nastolatek, jakie treści może oglądać, jakie są dla niego niebezpieczne, ale też co obserwuje tak naprawdę u dorosłych, jakie treści i jak spędzają czas jego najbliższe osoby, jak rozmawiają o konfliktach, jak radzą sobie, nie wiem, ze złością, frustracją. To są te podstawowe wartości, gdzie nastolatkowie, dzieci będą się uczyć właśnie obserwując swoich rodziców i to jest to największe sukces rodzicielski, można powiedzieć.
1: No to jest coś takiego, co można byłoby powiedzieć, że wielopokoleniowo i to nie tylko w roku 2026, ale i pewnie w 96 i tak dalej by się też przełożyło, bo przecież to młodzi ludzie z rodziców najczęściej biorą przykład, ale teraz ta sytuacja może skłaniać też do takich prostych rozwiązań pod tytułem dobrze, jest niebezpiecznie, więc ja ci zablokuję chociażby social media, albo koniec z tym internetem, teraz będzie, nie wiem, ochrona rodzicielska, masz tam lat 13, więc ja muszę pilnować, co na tym TikToku przeglądasz. To chyba nie jest tak, że internet u młodego człowieka da się, że tak powiem, ograniczyć na zasadzie masz godzinę dziennie, a jak nie, to tak jak pilotem telewizor się gdzieś wyłączał, to ja ci wyłączam internet.
0: Dokładnie, bo to też nie chodzi o to, że sam internet jest zły, wiele rzeczy, które nastolatkowie tam realizują, kontakty społeczne, nie wiem, swoje super pasje też mogą być pomocne i to nie jest tak, że teraz rodzic ma nadmiernie kontrolować, czy nie taki postawić zakaz, bo to jakby wiemy z badań, że to się nie sprawdza. To nie tędy droga, to nie są działania profilaktyczne, one się muszą odbywać szybciej właśnie w rozmowach pokazującym zagrożenie, czyli uczące, tak jak kiedyś uczono, że nie wpuszcza się obcych do domu, nie bierze się cukierka od nieznajomego, to taki sam system różnych zasad powinien obowiązywać w domu na wypadek, jeżeli dziecko właśnie będzie oglądało treści dla niego niebezpieczne, a przecież jest to cały szereg różnych treści, od właśnie działań bardzo agresywnych, czy pornografii i wiemy o tym, że wiele nastolatków jest jakby zagrożonych takimi treściami. Chodzi o to, żeby rodzic też miał świadomość, ale też rozmawiał o tym ze swoim dzieckiem, że tam takie treści też mogą być i co zrobić, jeżeli dziecko na przykład stanie się świadkiem takiego takich treści po prostu.
1: Na koniec więc, co możemy doradzić rodzicom?

0: ale także pewnie nauczycielom, pewnie innym osobom, które obserwują to nasze życie społeczne, jak reagować na te sytuacje, kiedy zaczynamy podejrzewać albo kiedy widzimy, że ten element mylenia światów rzeczywistych i nierzeczywistych występuje, kiedy ta agresja może rzeczywiście wyjść poza komputer, poza telefon. Czy w ogóle tak naprawdę mamy jakiekolwiek mechanizmy? Czy może największą pułapką jest to, że agresorem może się okazać ktoś, po kim tak naprawdę nigdy byśmy się nie spodziewali jakichkolwiek destrukcyjnych zachowań?
1: Może tak być. To nie jest tak, że agresja zawsze będzie dawała jasne sygnały. Często wiemy, że też agresorem niestety stają się osoby, które niejednokrotnie same doświadczyły agresji. Nie wiemy, czy tak jest, ale w wielu wypadkach rzeczywiście tak to się odbywa. Więc pewnie budowanie, chyba nie będę jakoś bardzo odkrywcza, budowanie relacji, jakby angażowanie się w uczucia swojego dziecka, obserwowanie, jakby nazywanie też jakichś niepokojących sytuacji, rozmowa, w razie czego właśnie korzystanie zawsze ze specjalistów. Natomiast to takie zaciekawienie się przez rodziców właśnie, co moje dziecko robi w tym świecie wirtualnym, jak lubi spędzać czas, co jest dla niego ważne, jak okazuje mu emocje, jak sami modelujemy jako dorośli właśnie postawy nieagresywne, tylko właśnie takie, które powodują, że możemy rozwiązywać w sposób adekwatny konflikty. Myślę, że jest jakąś taką dobrą receptą na początek.
0: Tak jest. Nie miejmy nadzieję, że nawet takie medialne figury jak Krwawy Piąder, to brzmi po prostu dramatycznie, nigdy nie będą funkcjonować i że ta sytuacja zamknie się w przykrym i tragicznym, ale jednak incydencie. Doktor Inga Janik-Fuchs, psycholog, Akademia Nauk Stosowanych TWP. Bardzo pani dziękuję za obecność podczas naszej rozmowy.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była popołudniowa rozmowa Radia Super FM. Ja się z wami jeszcze nie żegnam, bo słyszymy się po godzinie 22 w magazynie, ale to był dzień, finał dnia.

0: Słuchasz radia Super FM
1: na 97,5.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: I po reklamie. Super FM Sport.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Szanghaju, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
8: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
9: Nie był to łatwy przeciwnik, ale też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry i troszkę lepiej zagrać.
8: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3-7-6. W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska. Jutro zmierzy się z Majar Sheriff z Egiptu.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. A wracając do tenisa mężczyzn, Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berchsem 5-7-6-7 i odpadł w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. To oznacza też, że dla hiszpańskiego tenisisty na 11 zakończyła się seria wygranych meczów od momentu powrotu do gry po kontuzji. Dziś zakończenie 10 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Najpierw mecz Radomiak kontra Motor Lublin, a o 20.30 zaległy mecz trzeciej kolejki, w którym GKS Katowice zagra z Wieczystą Kraków. Znany w przeszłości holenderski piłkarz Clarence Seedorf został trenerem brazylijskiego klubu Corinthians, walczącego o utrzymanie w tamtejszej ekstraklasie. Jednym z jego podopiecznych będzie jego rodak Memphis Depay. Dla 50-letniego Seedorfa, który podpisał kontrakt do końca przyszłego roku, to pierwsza praca od dawna. Po raz ostatni Holender prowadził ponad 7 lat temu reprezentację Kamerunu, a wcześniej pracował w trzech klubach, w tym swoim byłym zespole, czyli w słynnym Milanie.
10: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.
1: Wczoraj dostaliśmy taką informację od Tomka. Mam 42 lata i od jakiegoś czasu zauważam, że coraz bardziej drażnią mnie ludzie. W pracy wkurza mnie, że ktoś czegoś nie ogarnia, że trzeba tłumaczyć po kilka razy, że ktoś marudzi albo przychodzi nieprzygotowany. W domu też mam mniej cierpliwości. Kiedyś byłem bardziej na luzie, a teraz mam wrażenie, że wszystko mnie odpala. Czy ja po prostu robię się z wiekiem zrzędliwy?
2: No, wiesz, Jarku, ja bym powiedziała, że niekoniecznie. To nie musi tak być. Bo czasami drażliwość nie mówi nam, ludzie są coraz gorsi. Czasami mówi, jestem już zwyczajnie zmęczony. Bo jak jesteśmy wypoczęci, wszystko jest fajnie, no to mamy miejsce na jakieś cudze tempo, na błędy, na pytania. Mamy miejsce na niedoskonałość. Ale kiedy jesteśmy przeciążeni, to nasza tolerancja robi się taka cieniusieńka jak papier. I wtedy jedno głupie pytanie wyprowadza nas momentalnie z równowagi. Ktoś czegoś nie zrozumiał, ktoś pyta drugi raz, ktoś stoi przed nami i opowiada problem, a my mamy w głowie naprawdę jeszcze ty. I wtedy łatwo dojść do wniosku, że problemem są inni ludzie. Tymczasem, borem lasem, może warto odwrócić to pytanie i zamiast tego, co jest nie tak z tymi ludźmi, zapytać się, co się ostatnio ze mną dzieje? Bo może jestem zmęczony, może od dawna działam pod presją, może mam za dużo odpowiedzialności, mam poczucie, że ciągle coś muszę. Czy zdarza mi się w ciągu dnia mieć momenty, kiedy nikt nic ode mnie nie chce? I jeśli się przyjrzymy z odwagą odpowiedziom po tych pytaniach, to może się okazać, że ta nasza irytacja jest trochę jak kontrolka rezerwy w samochodzie. Ona nie mówi, samochód jest beznadziejny. Ona mówi, zaraz zabraknie paliwa. I to w naszym organizmie też tak wygląda, że jeśli byśmy zaklejali taśmą tą kontrolkę paliwa, no to przez jakiś czas jeszcze pojedziemy, tylko ostatecznie auto stanie i dokładnie to samo się dzieje z tym naszym poczuciem irytacji, z tym brakiem cierpliwości. To jest sygnał od ciała, że jesteś na resztce paliwa wewnętrznego, na resztce energii. Można to zobaczyć również po tym, że szczęka się zaciska, brzuch czasami boli, oddech robi się płytszy. Albo pojawiają się takie myśli, nie mam już na to siły. I jeśli masz taką teraz myśl, że faktycznie to może coś w tym być, że faktycznie gdzieś ta kontrolka słusznie mi się wewnętrzna zapala, to ja będę namawiała, żeby albo poszukać samodzielnie, co mogłoby mnie zasilić, co mogłoby mnie wzmocnić i dbać o to codziennie, żeby nie było, to czasami warto skorzystać z pomocy drugiego człowieka. Ssaki tak mają, że potrzebują drugiego człowieka. I to może być oczywiście psycholog, to może być terapia, ale na krótką metę, czyli jeśli chcemy to załatwić w krótkich kilku spotkaniach, to ja osobiście zachęcam do pójścia do coacha. Bo to jest zaskakujące, jak dużo potrafi dać kilka takich spotkań.
1: Jeśli macie sytuację do przegadania, napiszcie do nas. kontakt@dobrepytanie.eu. Z Kasią spotykamy się już za tydzień.
0: Zanim powiesz, posłuchaj Kasi, naszego radiowego coacha.

0: Słuchaj, w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
6: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac.
5: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
7: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
6: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
8: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
6: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiS-u podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
9: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
6: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
10: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
11: Za nami bardzo emocjonujący, choć jednak z nieco mniejszą ilością tych pozytywnych emocji, sportowy weekend na szczecińskich arenach. Piotr Jarząbek, dobry wieczór, na zegarach kilka minut po godzinie 19, a więc zaczynamy kolejne wydanie magazynu Dogrywka w Radiu Super FM. Dziś na tapet od tego tematu tak naprawdę zaczniemy. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin w hitowym spotkaniu Ligi Centralnej przegrali z Zagłębiem Lubin. Ten temat już za kilka minut. Powiemy też rzeczywiście o zwycięstwie piłkarzy Pogoni Szczecin nad Koroną Kielce. To ten właściwie jedyny pozytyw z tego weekendu, no bo też koszykarze King Wilków Morskich Szczecin we własnej hali niestety przegrali. Zapowiemy także spotkanie, które rozpocznie się za niecałe półtorej godziny. Lotto Chemik Police siatkarki w Enea Arenie podejmą MKS Kalisz. Zapraszam, będę z wami do 20.
10: Dogrywka. Hey!

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Choć okazji było sporo, to zawiodła skuteczność. Piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin w hali szczecińskiego domu sportu przegrali z Zagłębiem Lubin 29-32. Zdjęcia z tego pojedynku możecie już zobaczyć na naszym facebookowym profilu. One autorstwa oczywiście mojego redakcyjnego kolegi Andrzeja Kutysa. Jeżeli natomiast chodzi o sam mecz, no to tutaj tak naprawdę przez całe spotkanie obie drużyny szły punkt za punkt. Do przerwy tylko jedną bramką prowadziło Zagłębie, 13-14, no ale w drugiej połowie gdzieś tam Pogoń nie mogła po prostu trafić do siatki, o tym też mówił skrzydłowy Dawid Krysiak.
2: Na pewno kolejny mecz, gdzie przesypiamy początek. Bardzo dużo błędów i tak na dobrą sprawę cały mecz goniliśmy, doszliśmy, mieliśmy na przełom.

0: planie chyba to się nie udało, nie poszliśmy dalej. Taki problem, gdzieś tam znowu nawarstwiły się te błędy w drugiej części spotkania.
1: Zdobywca 4 bramek w tym spotkaniu, właśnie Dawid Krysiak, zwracał również uwagę na różne podejście Pogoni do gry w obronie, bo były tutaj formacje 3-3, formacja 5-1, no i formacja 6-0. Posłuchajmy.
0: To jest takie wybijanie rywala z rytmu. Gdzieś tam uważam, że przyniosło to rezultat, bo jak staliśmy 6-0, to Lubin miał dużo lepsze i dużo łatwiejsze pozycje bramkowe, także to na pewno nam wyszło. Też ciężko mieć jakiś problem do bramkarzy, bo jednak większość tych rzutów, które oni dostawali, było z 6 metra. Myślę, że my z przodu nie poradziliśmy sobie, zwłaszcza, że w końcówce mieliśmy szansę na wygranie tego meczu, tylko gdzieś tam te rzuty nie były z jakichś tam świetnych pozycji, nie były super przygotowane i myślę, że to był ten błąd.
1: Faktycznie, gdy Pogoń wychodziła do Zagłębia wyżej, no to zawodnicy z Lubina mieli problem, żeby się przedostać. Mimo tego wygrali 29-32, no i cały czas są na pierwszym miejscu w Lidze Centralnej. Pogoń natomiast na miejscu 4, no i do tego Zagłębia traci 5 punktów. Hey!
2: Dogrywka.

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Przerwa reprezentacyjna się już skończyła, a piłkarze Pogoni Szczecin tak jakby na nią się w ogóle nie udali. Dalej są w tej samej formie. Tym razem na stadionie imienia Floriana Krygiera pokonali zespół Korony Kielce 2-0 po bramkach Macieja Wojciechowskiego i Pola Mokajru. Skupmy się najpierw na tym pierwszym, bo to jego debiutanckie trafienie w barwach Pogoni. Zapytaliśmy więc o jego wrażenia.
2: Cieszę się bardzo, bo wiadomo, jak to wyglądało wcześniej. Wróciłem z tego wypożyczenia, gdzieś zacząłem regularnie grać i cieszę się, że mogę zdobywać bramki i asysty dla Pogoni.
1: Wagę 3 punktów zdobytych w meczu z Koroną podkreślał również pomocnik granatowo-bordowej drużyny Jan Biegański.
3: Korona to bardzo dobry rywal. W tym sezonie zrobili kilka fajnych transferów, ale no my byliśmy lepsi, wygraliśmy. Chcemy grać w tym sezonie o coś i na pewno no mamy ku temu warunki i mamy tutaj przede wszystkim no bardzo dobrych zawodników, bardzo dobry sztab, żeby coś osiągnąć.
1: Pogoń w 9 meczach tego sezonu straciła jak na razie tylko 6 bramek, co jest najlepszym wynikiem, jeżeli chodzi o ten sezon Ekstraklasy. Na to uwagę również zwracał Jan Biegański.
3: Naszą bolączką w tamtym sezonie była defensywa, a teraz ją naprawdę poprawiliśmy i ciężko na to pracujemy i naprawdę no widać tutaj poprawę. Mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste kąta. I na pewno no ciężko nam jest gola strzelić, także naprawdę no chwała zespołowi za to, że bardzo dobrze pracujemy w tej defensywie i nawet jeżeli dopuszczamy do jakichś sytuacji, to są gdzieś one gaszone. Poprawiliśmy blokowanie strzałów czy grę w swoim polu karnym, także naprawdę no cieszymy się z tego, że to widać.
1: No więc tak, 2-0, Pogoń wygrywa z Koroną Kielce, jest na 4. miejscu w Ekstraklasie, do liderującego Górnika traci 7 punktów, no ale ma też jeden mecz zaległy, także tutaj naprawdę jest o co walczyć, można już chyba powoli myśleć o tym, że Pogoń w tym roku raczej będzie bliżej tej czołówki niż dołu tabeli, jak w poprzednim sezonie. No trzymamy oczywiście kciuki za Portowców, teraz przed nimi równie trudne zadanie, wyjazdowy mecz z GKS-em Katowice.
0: Dogrywka.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sawankieu z Tajlandii 6-3-7-6 w pierwszej rundzie turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. A to oznacza, że naszą tenisistkę czeka teraz mecz z rozstawioną z numerem 7 Igą Świątek, która w pierwszej rundzie ma wolny los. A Świątek rozpoczyna nie tylko turniej w Wuhan, ale też decydującą walkę o awans do prestiżowego turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu. Żeby zachować na to szansę, musi jednak w Chinach dojść aż do finału, a najlepiej wygrać ten silnie obsadzony turniej. Michał Waszkiewicz.
5: 6 zawodniczek jest już pewnych gry w WTA Finals. Zostały zatem 2 miejsca, a Iga Świątek w kolejce do nich jest ostatnia. Elina Svitolina z Ukrainy awans ma na wyciągnięcie rakiety, więc wszystko rozstrzygnie się między Polką, Karoliną Muchową i Martą Kostiuk. Oczywiście wymarzony scenariusz to szybkie odpadnięcie Czeszki i Ukrainki i sukces naszej tenisistki. Przez sukces mam na myśli co najmniej finał. Będzie jednak ciężko. Po pierwsze, w całym sezonie do finału Iga Świątek doszła tylko raz. Po drugie, obsada w Wuhan jest mocna. Nie ma wprawdzie Jeleny Rybakiny, broniącej tytułu Coco Gauff i Miry Andrijewej, ale jest chociażby Aryna Sabalenka, na którą Świątek może wpaść już w ćwierćfinale. Zatem WTA Finals w Indian Wells bez Polki to scenariusz prawdopodobny i dziwny, bo od 2021 roku Świątek grała we wszystkich edycjach, a 3 lata temu w Meksyku była najlepsza.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Z kolei w rankingu WTA Iga Świątek utrzymała 9. pozycję. Na czele od ponad miesiąca jest Jelena Rybakina z Kazachstanu, a za nią sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Rosjanka Mira Andrijewa. Szwed Antony Elanga nie zagra w listopadowych meczach swojej reprezentacji. Piłkarz Newcastle z powodu niewyleczonej kontuzji mięśniowej opuści więc spotkania Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną oraz z Polską. W reprezentacji Szwecji Elanga rozegrał 34 mecze i zdobył w nich 8 bramek.
3: Dogrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Pierwszą połowę nieznacznie przegrali, potem w trzeciej kwarcie koszykarze King Wilków Morskich Szczecin pozwolili w meczu ze Śląskiem Wrocław, pozwolili rywalom tylko na 12 punktów. W czwartej kwarcie natomiast, w ostatniej części gry, no po prostu coś się zepsuło. To właśnie zawodnicy Wilków rzucili tylko 14, a stracili aż 29. No i przegrali w ostatecznym rozrachunku ze Śląskiem Wrocław 69-82. Zabrakło nam energii, podkreśla skrzydłowy Wilków Przemysław Żołnierewicz.
2: Ta energia nasza siadła, zaczęła się trochę frustracja. Ten mecz nam po prostu uciekł, dlatego Śląsk w pełni zasłużenie wygrał. Śląsk złapał wiatr w żagle i gdzieś tam później ciężko już było ich zatrzymać. Natomiast mamy zaraz kolejny mecz, na pewno jest to przeanalizować i na pewno będziemy starać się eliminować trzy błędy.
1: Wtórował mu trener szczecińskiej drużyny Maciej Majcherek.
3: Myślę, że na pewno musi kibicom ten mecz podawać przez trzy kwarty. Bardzo fizyczny zespół ze Śląska, widać to było przez całe spotkanie. Myślę, że zabrakło nam skuteczności w tym spotkaniu. 16 trafionych osobistych, dużo przestrzelonych rzutów spod samego kosza i myślę, że to zadecydowało.
1: To właśnie wspomniany Żołnierewicz był w tym spotkaniu najlepszym strzelcem, jeżeli chodzi oczywiście o Wilki. Na swoim koncie zapisał 16 punktów, 14 dołożył francuski środkowy Alexandre Chasson. Wilkom chyba można powiedzieć, że zabrakło w tym meczu trochę szczęścia. Piłka wielokrotnie nie wpadała do kosza tak, jakbyśmy tego wszyscy chcieli. Wszyscy oczywiście zgromadzeni w Enea Arenie. No i właśnie, następny mecz w Enea Arenie tak naprawdę nie wiadomo, kiedy Wilki zagrają, bo teraz przed nimi wyjazd na mecz pucharowy z zespołem z Wiednia. Potem Wilki jadą na wyjazd do Sopotu, a następny mecz 24 października ze startem Lublin według wszelkich pogłosek ma się odbyć w hali Szczecińskiego Domu Sportu.
0: Dogrywka.

0: Rozgrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Na koniec tego wydania dogrywki zapowiadamy to, czego jeszcze w tym sezonie nie było. Siatkarki Lotto Chemika Police grają pierwszy mecz u siebie, pierwszy mecz na parkiecie na areny, no i grają z Beniaminkiem. To MKS Kalisz, który w pierwszej kolejce przegrał wysoko z Developersem Rzeszów 3-0. Chemiczanki natomiast w wyjazdowym spotkaniu pokonały zeszłorocznego brązowego medalistę, czyli Uniopole 3-2 po tiebreaku. W dobrej formie cały czas jest Julia Orzoł, ona w tamtym spotkaniu zaliczyła 16 punktów, została wybrana MVP spotkania. No i oczywiście Maja Koput, to nasza kadrowiczka z tego sezonu reprezentacyjnego. No i tutaj dalej liczymy, że ta forma reprezentacyjna zostanie oczywiście utrzymana. Jeżeli chodzi o nowe twarze, no to w pierwszym składzie pojawiła się Pola Janicka na rozegraniu. Zamiast Katarzyny Partyki zagrała też Agata Milewska, środkowa. To oczywiście mówię o tej pierwszej siódemce, no bo to wiadomo, w siatkówce te zmiany są płynne. Prawie wszystkie siatkarki pojawiły się na boisku w tym meczu z Opolem. Teraz przed podopiecznymi Przemysława Kawki raczej łatwiejsze zadanie, MKS Kalisz, no Beniaminek, jak to Beniaminek, zawsze raczej jest skazywany na pożarcie, no ale zobaczymy. Trzymamy oczywiście kciuki za Chemiczanki, początek tego meczu w Enea Arenie o 20:30.
0: Dogrywka.

0: Rozrywka. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Na zegarach zbliża się już godzina 20, tak więc ja bardzo szybko się żegnam. Piotr Jarząbek, bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas podczas dzisiejszego wydania dogrywki. No i oczywiście uciekam na mecz Lotto Chemika Police do Enea Areny. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też już w drodze na to spotkanie, żeby pomóc swoim dopingiem siatkarkom z Polic w zwycięstwie nad MKS-em Kalisz. Przypominam, ten mecz o 20:30, także uciekam. Do usłyszenia.
0: Dogrywka.
2: Posłuchaj w Super FM.
3: Pięknie tu.
4: I czysto.
3: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
4: Świadomość ekologiczna rośnie.
5: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
2: Posłuchaj w Super FM.
6: Reklama.
7: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
2: Jest 20. Wiadomości Super FM.
10: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach.
6: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
11: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
10: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
12: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
10: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica. Wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie odszkodowanie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
13: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
10: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
14: Dobry wieczór.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Czy widzieli Państwo już kinową Lalkę? Jeśli nie, to koniecznie się wybierzcie, bo oto w polskim kinie powstał świetny film bazujący na klasyce polskiej literatury z udziałem plejady polskich gwiazd. To świetnie opowiedziana historia mająca z dziełem Bolesława Prusa więcej wspólnego.

0: wspólnego niż niedawno prezentowany serial. Lalka jest też przebojem polskich kin. Od premiery 30 września Lalka obejrzało już ponad 1 000 000 widzów. Jest to pierwszy polski film, który w tym roku przekroczył tę granicę. To z jednej strony dobra wiadomość, a z drugiej smutna, że dopiero teraz pojawił się w polskiej kinematografii film wzbudzający tak duże zainteresowanie widzów. Triumf w kinach jest bezsprzeczny, choć są i głosy, które dość chłodno przyjmują kinową Lalkę. Te odłóżmy na bok. Jak przeczytać można w komunikacie dystrybutora. Film w reżyserii Macieja Kowalskiego to superprodukcja, która zachwyca rozmachem, imponującą scenografią, pięknymi kostiumami, wspaniałą muzyką i gwiazdorską obsadą. W rolach głównych występują Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki. Jest też wspaniała Agata Kulesza oraz Andrzej Seweryn, Krystyna Janda i Maria Dębska, jeszcze wielu innych wspaniałych polskich aktorów. Jak powiedział reżyser filmu Maciej Kowalski, po kilku dekadach Lalka powróciła na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków. To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki z rodzicami, z dziadkami, a nawet prawdziadkami i każdy z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez długi czas będą mogli o tym dyskutować. Praca nad takim filmem to dla wszystkich twórców prawdziwy zaszczyt. Dajemy z siebie absolutnie wszystko, żeby powstało coś specjalnego, pięknego i ważnego. I powiem Państwu, i to im się udało. Lalka jest 6. filmem w 2026 roku, który przekroczył granicę 1 000 000 sprzedanych biletów w polskich kinach. I zapewne wynik ten wkrótce poprawi. Ciekawe, czy będzie 2. filmem, który w tym roku przekroczy granicę 2 000 000 sprzedanych biletów. Na liście filmów, które w tym roku przekroczyły w polskich kinach granicę 1 000 000 widzów, znajdują się Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, który przyciągnął rekordową liczbę 2,5 miliona widzów, oraz Odyseja, Minionki i Straszydła, Toy Story 5 oraz Diabeł Ubiera się u Prady 2. Ciekawe, kto jeszcze w tym roku dołączy do grona kinowych rekordzistów. Z uwagą będę przyglądał się sytuacji w polskich kinach.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pio.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
5: Pokaż.
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga.
5: No to będzie Giga Challenge.
6: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek. Zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W Teatrze Polskim oglądać można nową sztukę Jądro Ciemności. To autorska adaptacja powieści Józefa Konrada, która stawia pytanie wyjątkowo aktualne. Jak społeczeństwo oswaja przemoc? Jak przyzwyczaja się do języka odbierającego ludziom godność? I w którym momencie zaczynamy dzielić innych na tych, których trzeba chronić i tych, których można poświęcić. Teatr, który podejmuje ważne tematy z życia młodych ludzi, jest w Pleciudze. To spektakl Czy to M? W reżyserii Moniki Czajkowskiej. To opowieść o pierwszych zauroczeniach, o wstydzie i emocjach, o których nastolatkom nie zawsze łatwo rozmawiać. Bohaterowie dzielą się swoim doświadczeniem, a przy okazji poruszają tematy tabu związane z dorastaniem. Z kolei Teatr Współczesny proponuje odważny tytuł Masz 12 lat i na podstawie dramatu Mariusza Gołosza w reżyserii Agaty Biziuk. To historia Arka, 12-latka, który zmaga się z przemocą rówieśniczą i własnymi uporczywymi myślami. Chłopak szuka schronienia w muzyce, ale nawet ona nie daje mu pełnego wytchnienia. Spektakl porusza problem zastraszania i pokazuje, jak trudno może być dziecku, które zostaje samo ze swoimi problemami. Przedstawienie prezentowane jest w formule teatr w klasie. Tymczasem miłośników kina czeka 21. Szczecin Film Festiwal. W programie dokumenty z różnych stron Europy, krótkie filmy twórców z Pomorza Zachodniego i niemieckiego Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, a także spotkania i warsztaty. Ważnym wydarzeniem będzie retrospektywa Lecha Majewskiego, obejmująca m.in. Młyn i Krzyż oraz Ogród Rozkoszy Ziemskich. Zaplanowano również pokaz filmu 12 obrazów zniewolenia, inspirowanego twórczością Jacka Malczewskiego i spotkanie z reżyserem. Czeka na was około 50 filmów, a wybrane produkcje będzie można obejrzeć także w internecie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Dobry wieczór.

0: posłuchaj w Super FM.
1: Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: Kiciu,
6: a?
5: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł i aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik, więcej niż się spodziewasz.
11: I po reklamie.
12: Jest 21. Wiadomości Super FM.
13: Zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy. Zmiany od grudnia.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
14: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
13: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
15: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
13: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
16: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
17: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
18: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
13: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia wycięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchomione będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
19: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
13: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny.

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. A? I wygrano. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: I po reklamie.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM. Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Służby zatrzymały podpalaczy stacji Starlinków na Mazowszu. Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale patrole policji zostają. Rekordowe wpływy z biletów za wstęp na sopockie molo.
4: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Dwaj obywatele Turcji odpowiedzialni za podpalenie stacji bazowej Starlinków na Mazowszu zatrzymani w Niemczech. Będą odpowiadać za akt dywersji na zlecenie obcego wywiadu, mówi generał Marek Boroń, komendant główny policji.
5: Jeden z tych sprawców jest rezydentem na terenie Niemiec, druga osoba też narodowości tureckiej, która ma teraz nakaz opuszczenia Turcji, ale w związku z tym, że została zatrzymana, mam nadzieję, że zostanie bardzo szybko przekazana władzom Polski, aby odpowiadać za konkretny akt w Polsce, do którego doszło.
3: Stacja bazowa Starlinków w Woli Krobowskiej została podpalona pod koniec września. Stacja zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym komunikację dla Ukrainy. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo, że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
6: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni, tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
3: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej śmiertelnej choroby. Chorują dzikie zwierzęta i coraz częściej domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Trzeba też zwracać uwagę na dziwne zachowanie zwierząt, mówi Monika Michałowska, lubelski wojewódzki lekarz weterynarii.
7: Jeżeli mówimy o zwierzętach dzikich, one naturalnie się boją ludzi, unikają kontaktu z ludźmi. Więc jeżeli widzimy dzikie zwierzę, które jest bardzo przyjazne, nie boi się nas, chce z nami nawiązać kontakt, wówczas powinniśmy nie zaczepiać, po prostu się oddalić i odejść.
3: Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowany z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta miasta.
8: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
3: Wstęp na molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie.
9: Ale to był dzień.
10: Najważniejsze informacje dnia w Radiu Super FM. Minęła godzina 22. Czas w krótkiej, kilkuminutowej pigułeczce zaserwować wam to, czym nasze miasto żyło dzisiaj przez cały dzień. Na przykład żyło tym, że trasa zamkowa jest remontowana. Okej, zdarza się, jest remontowana, ale dlaczego niesie z sobą to takie skutki, jak na przykład zablokowane na weekend całe miasto? Sprawdzał to Andrzej Kutys i tu pojawiło się ważne pytanie. Czy tych korków będzie jeszcze więcej?
11: Jeżeli myśleliście, że weekendowe problemy związane z zamknięciem nitki wyjazdowej trasy zamkowej, to już za nami i nie będzie się korkowało w związku z tym całe miasto, to niniejszym spieszę poinformować, że bynajmniej Nie, bo jak informuje Piotr Zieliński z spółki Szczecińskiej Inwestycje Miejskie, co prawda teraz już po trasie zamkowej można jeździć, co słyszeliście w pomocy drogowej, tutaj większych kłopotów nie ma, natomiast no jest pewien problem.
9: Z powodów opadu deszczu wykonawca nie zdołał zrealizować całego zakresu robót. Do wykonania pozostała ostatnia sekcja, most nad Parnicą i estakada zjazdowa na ulicę Gdańską. Z tego też względu układanie warstwy ścieralnej na tym odcinku zaplanowano na weekend 17-18 października. Jednak dokładny termin kontynuacji robót będzie uzależniony od warunków pogodowych. Jednak z powodów opadu deszczu wykonawca nie zdołał zrealizować całego zakresu robót. Do wykonania pozostała ostatnia sekcja, most nad Parnicą i estakada zjazdowa na ulicę Gdańską. Z tego też względu układanie warstwy ścieralnej na tym odcinku zaplanowano na weekend 17-18 października. Jednak dokładny termin kontynuacji robót będzie uzależniony od warunków pogodowych.
10: A w porannej rozmowie Radia Super FM był z nami Artur Szabawka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Poruszone zostały dwa bardzo ważne tematy. Pierwszy temat to było spożywanie alkoholu, właściwie sprzedaż alkoholu po godzinie 22. Poseł ze Szczecina był jednym z tych, którzy nocnej prohibicji nie chcieli.
12: Gdyby alkohol sprzedawany był zgodnie z prawem, a prawo mamy bardzo dobre, jeśli chodzi o to, żeby przestrzegać skutecznej sprzedaży. W Stanach Zjednoczonych ono jest bardzo dobrze rozwiązane, proszę bardzo, dowód 21 lat. Wchodzi osoba 50-letnia i tak proszona jest o dowód. Osobom pod wpływem alkoholu nie można sprzedawać, tylko egzekwować. A teraz tak, mamy alkoholików dalej, mamy osoby różne przestępcze, które czasami kumulowały się pod tymi sklepami. Policja też miała na nie wgląd.
10: A jeszcze ostrzej zrobiło się, kiedy zadałem pytanie o posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka.
12: Jak to się potwierdzi, że on zmuszał kobiety do brania narkotyków, no to ja to bym takiego człowieka to po prostu, jakbym go machnął, to nie wiem, naprawdę mu się krzywda stała, bo mnie czekał na prawo. Nie zrobię tego, ja mówię to w przenośni, ale to jest coś okropnego. Ten człowiek nie powinien już wejść na teren Sejmu. Jak jest prawdą, że on zmuszał kobiety do brania narkotyków, żeby później uprawiać z nimi seks, żeby były bezwolne, żeby mógł je wykorzystywać. Tam myślę, że jeszcze...
10: On wcześniej się zgłosił do ABW, prokuratura pewnie tym tematem się zajmie, ale co powinna z nim zrobić partia polityczna, która go wprowadziła do parlamentu? Ja wiem, że z punktu widzenia opozycji jest pewnie łatwiej mówić, ale no jestem ciekawy pana komentarza.
12: No nie,
10: co by można było z takim politykiem zrobić?
12: Najgorsze, że tego polityka ktoś wypromował i to wypromował nie na jakiegoś szeregowego członka klubu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, tylko na czołowego działacza.
10: Podcast z porannej rozmowy Radia Super FM już na naszej stronie internetowej. Jutro o poranku radni Szczecina, bo jutro jest także dzień sesji Rady Miasta. A więc jutro w naszym magazynie będziemy o sesji na pewno bardzo dużo mówić. A teraz na koniec jeszcze Piotr Jarząbek i krótkie podsumowanie dnia, jeżeli chodzi o sport.
13: Piłkarze Pogoni Szczecin w pewnym stylu pokonali 2-0 Koronę Kielce po bramkach Macieja Wojciechowskiego i Pola Mokajru. Kluczem była defensywa, mówi pomocnik Jan Biegański.
14: Naszą bolączką w tamtym sezonie była defensywa, a teraz ją naprawdę poprawiliśmy i ciężko na to pracujemy i naprawdę no widać tutaj poprawę. Mamy najlepszą defensywę w lidze i oby tak dalej, bo kluczowe są te czyste kąta.
13: Portowcy wskoczyli na czwarte miejsce w tabeli Ekstraklasy. Do liderującego Górnika Zabrze tracą 7 punktów. Na czwartym miejscu są również piłkarze ręczni Sandra Spa Pogoni Szczecin. Oni w ten weekend przegrali z Zagłębiem Lubin 29-32, choć okazji mieli sporo, twierdzi skrzydłowy Dumy Pomorza Dawid Krysiak.
15: Ciężko mieć jakiś problem do bramkarzy, bo jednak większość tych rzutów, które oni dostawali, było z 6 metra. Myślę, że my z przodu nie poradziliśmy sobie, zwłaszcza, że w końcówce mieliśmy szansę na wygranie tego meczu, tylko gdzieś tam te rzuty nie były z jakichś tam świetnych pozycji, nie były super przygotowane i myślę, że to był ten bunt.
13: Porażkę w ten weekend zanotowali również koszykarze King Wilków Morskich. Oni przegrali ze Śląskiem Wrocław 69-82.
10: No to tyle. Spokojnej nocy i słyszymy się jutro po godzinie 8 rano.
4: Ale to był dzień. Radio Super FM.